Sława Jezusu Chrystu! W to wtorkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, z ogromną radością witamy na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Dzisiejszy program poprowadzi Państwu Julia Ochrymiuk. Serdecznie zapraszam do słuchania dzisiejszego programu. Początek września kojarzy się nam przede wszystkim z powrotem do szkolnych ławek i zakończeniem wakacji. To dziś wszyscy uczniowie szkół podstawowych i średnich rozpoczęli kolejny rok szkolny, pełen wyzwań i nowej wiedzy. W Piśmie Świętym w Księdze Przysłów czytamy: początek mądrości to bojaźń Pańska, a poznanie świętego to rozum. Cytat ten przypomina nam, że prawdziwa mądrość zaczyna się od relacji z Bogiem. Niech ten rok będzie nie tylko czasem zdobywania wiedzy, ale także wzrastania w wierze, miłości i cierpliwości do siebie nawzajem. Wciąż znajdujemy się w okresie święta zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, ostatniego wielkiego święta z liczby 12. Już teraz wysłuchajmy utworu skierowanego do Bogurodzicy. Będzie to hymn Maryje Dziewoczystaja w wykonaniu chóru Filii, a zaraz potem zapoznamy się z ramówką dzisiejszego radiowego spotkania.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszego wtorkowego radiowego spotkania. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a także komentarz do czytań ewangelicznych. Dzisiejsze kazanie wygłosi ojciec Jarosław Łojko. Następnie o akcji Wspólne Dzieło w Czarnej Białostockiej porozmawiamy z ojcem Łukaszem Lewczukiem. Punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a w nim m.in. na temat kursu czytania w języku cerkiewnosłowiańskim. Zaraz po wiadomościach stałe elementy naszych audycji, czyli Żywoty Świętych, a także kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Godzina 18 to czas modlitwy na naszej antenie. Dzisiaj wyemitujemy akafist do świętego Gabriela Zabłudowskiego. Zaraz po nabożeństwie o historii monasteru w Wojnowie opowiadać będzie ichumenia Agnia. O godzinie 20 powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, a w ostatniej godzinie wtorkowego programu wspomnienia związane ze świętem zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, ojca Grzegorza Misiejuka. Zwieńczeniem tego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza wtorkowa ramówka. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś wtorek, 1 września według nowego stylu i 19 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Andrzej z Stratalates, święty Tymoteusz z Palestyny, święty Agapiusz z Cezarei Palestyńskiej, a także święta Tekla z Gazy. Znajdujemy się nadal w okresie święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, o którym więcej już

Znajdujemy się w okresie święta zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, czyli ostatniego z grona 12 wielkich świąt roku liturgicznego. Do przeżywania tego święta wiernych przygotowywał dwutygodniowy post. Zaśnięcie Bogurodzicy bywa nazywane letnią Paschą, gdyż widzimy w nim owoce zmartwychwstania Chrystusa. Bogurodzica umiera, lecz po śmierci nie zostaje tu na ziemi, a dostępuje w niebo wzięcia. Szczególne modlitewne uroczystości w dzień święta zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy odbywały się w parafiach m.in. w Bielsku Podlaskim, Boćkach, Czyżach, Dubinach, białostockich Starosielcach, Zabłudowie i w monasterze w Wojnowie. Już teraz na naszej antenie wysłuchajmy utworu ku czci Bogurodzicy w wykonaniu sióstr z monasteru w Wojnowie.

0: Przyszła pora na dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca dziś naszej uwadze fragment drugiego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12, wersety od 20 do 2 z rozdziału 13, a także z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 4, wersety od 24 do 34. Już teraz dzisiejsze czytania biblijne.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, obawiam się, abym kiedy do was przybędę, nie znalazł was takimi, jakimi nie chcę was znaleźć, i abyście wy mnie nie znaleźli takim, jakim nie chcielibyście mnie znaleźć. Aby nie było wśród was sporów, zawiści, gniewów, obmów, oszczerstw, podszeptów, zuchwałości, nieporządków. Tak, aby kiedy do was przyjdę znowu, nie upokorzył mój Bóg mnie przed wami i abym nie opłakiwał wielu tych, którzy nagrzeszyli i nie nawrócili się od nieczystości i nierządu i rozwiązłości, jakich się dopuścili. Po raz trzeci przybywam do was, na słowie dwóch lub trzech świadków stanie każda sprawa. Zapowiedziałem i uprzedzam, podobnie jak wtedy, gdy byłem u was po raz drugi, a teraz, będąc nieobecnym, piszę, że tym, którzy niegdyś zgrzeszyli, i wszystkim innym nie będę pobłażał, gdy przyjdę znowu.

Rzecze Pan swoim uczniom, baczcie, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, taką się wam odmierzy i jeszcze doda wam, którzy słuchacie. Kto bowiem ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, temu i to, co posiada, będzie odjęte. Mówił również, z Królestwem Bożym jest tak, jak z człowiekiem siejącym ziarno w ziemi. Śpi i czuwa nocą i dniem, a ziarno wschodzi i rośnie. W jaki sposób, tego on nie wie. Bo sama ziemia plon wydaje, najpierw źdźbło, następnie kłos i wreszcie napełnia kłosy ziarnem. Gdy więc Boże dojrzeje, zaraz wchodzi sierp, bo nadszedł czas żniwa. I mówił, do czego przyrównamy Królestwo Boże, albo jaką ułożymy o nim przypowieść? Jest ono jak nasionko gorczycy, które w chwili siewu jest najmniejsze ze wszystkich ziaren na ziemi, lecz po zasianiu wschodzi i wyrasta na największą roślinę o tak bujnych gałęziach, że ptaki niebiańskie wiją gniazda w jej cieniu. W wielu podobnych przypowieściach głosił im słowo wedle tego, na ile mogli słyszeć. Bez przypowieści nie mówił do nich, na osobności jednak tłumaczył wszystko swym uczniom.

0: Za nami dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a już teraz wysłuchajmy słowa duchowego pouczenia. Kazanie wygłosi dziś ojciec Jarosław Łojko, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasynkach.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha, drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej ewangelicznej perykopie słyszeliśmy przypowieść, w której Pan nasz Jezus Chrystus wyjaśnia swoje królestwo. Zbawiciel porównuje Królestwo Boże do życia na wsi i czynności ściśle związane z uprawą ziemi. Ziarno, które zostaje zasiane przez człowieka, najpierw wydaje źdźbło, potem kłos, który zaczyna dojrzewać i powtórnie pojawia się ziarno. Rolnik nie do końca wie, co się dzieje, jakie zachodzą procesy stricte biologiczne we wrzuconym w ziemi nasionie. Musi tylko wiedzieć, kiedy ziarno zasiać, zebrać i jak je przechowywać. Rolnik nie może codziennie otwierać ziemi i sprawdzać, czy ziarno już rośnie. Musi zaufać. Ziarno działa w ciszy i stopniowo przynosi owoc. Bóg zasiewa Królestwo Niebieskie w naszych duszach maleńkimi ziarnami. I jak ono rośnie, często nie rozumiemy, ale musimy zrozumieć, jakie warunki należy stworzyć, by rosło. To proste. Dajmy mu czas na wzrost. Po zasianiu mijają miesiące, zanim plon dojrzeje. Podobnie jest z wiarą człowieka. Bywa tak, iż modlimy się i chcielibyśmy natychmiast zobaczyć rezultat. Prosimy Boga o zmianę siebie, swojej rodziny, swojej sytuacji. I kiedy nic się szybko nie zmienia, zaczynamy myśleć: może Bóg mnie nie słyszy. Natomiast Bóg działa również wtedy, kiedy tego nie widzimy. Ziarno potrzebuje czasu, tak jak potrzebuje czasu nasze nawrócenie, dojrzewanie w wierze, przebaczenie, odbudowanie relacji czy pokonanie własnych słabości. Nie zniechęcajmy się więc tym, że owoc nie pojawia się od razu. Czas potrzebny jest również w życiu duchowym, dlatego w prawosławiu niejednokrotnie występują długie nabożeństwa czy wielodniowe, 40-dniowe posty. Bóg pielęgnuje nasiona Królestwa Bożego w nas, ale dobrze jest zauważyć te nasiona w sobie i je pielęgnować. Porównywalnie jest ze studiowaniem Pisma Świętego. Pewne wersy Ewangelii trafiają do serca wierzącego i całym sercem zgadza się on z Chrystusem. Takie wersety są warte uwagi, należą one od Boga. Może nie być ich wiele, ale są to te same nasiona, które zasiał Pan i padły na żyzną glebę w nas. Jezus mówi dziś również o ziarnku gorczycy. Jest ono bardzo małe, ale wyrasta z niego duża roślina. Ziarnko gorczycy stało się przysłowiowe jako najmniejsza ze wszystkich rzeczy. Zatem wyrażenie wiara wielkości ziarnka gorczycy oznacza najmniejszą wiarę. Takie ziarnko gorczycy wyrosło i stało się urodzajnym plonem. Ptaki bardzo lubowały się w małych, czarnych nasionach tej rośliny. Dlatego stada ptaków zawsze krążyły wokół niej. Co więcej, w Starym Testamencie duże królestwa są często porównywane do drzew, a ludy poddane i lenne do ptaków, kryjących się w gałęziach drzewa. Zatem drzewo z ptakami na gałęziach oznacza tu wielkie królestwo i naród, który je tworzy. To piękny obraz naszego życia. Czasem człowiekowi przychodzą myśli: co ja właściwie mogę zrobić? Jestem tylko jedną osobą, jak jedno małe ziarenko. Moja modlitwa jest taka prosta. Moje dobro jest takie małe. Nie lekceważmy małego dobra. Jeden drobny, dobry gest, jedno słowo otuchy, jedno przebaczenie, jedna modlitwa za drugiego człowieka, telefon do kogoś samotnego, udzielić pomocy komuś, kto je potrzebuje. Dla nas może to być małe ziarenko, ale Bóg może sprawić, że wyrośnie z niego coś wielkiego. Być może właśnie dzisiaj ktoś potrzebuje od nas takiego małego ziarenka dobra. Nie musimy zmieniać całego świata. Zacznijmy od tego, co jest obok nas. Od rodziny, sąsiada, kolegi z pracy, osoby siedzącej obok w autobusie. Bóg nie zawsze oczekuje od nas rzeczy wielkich. Często oczekuje, abyśmy wiernie zrobili małą rzecz, którą możemy zrobić dzisiaj. Dlatego prośmy dzisiaj Pana Boga o trzy rzeczy. O serce, które naprawdę słucha Jego słowa, o cierpliwość, kiedy nie widzimy jeszcze owoców, oraz o odwagę, aby siać dobro, nawet jeśli wydaje nam się ono małe, bo w rękach Boga małe ziarno może stać się wielkim plonem. Amen.

Za nami słowo duchowego pouczenia, które wygłosił ojciec Jarosław Łojko, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasynkach. A już po przerwie na naszej antenie rozmowa z ojcem Łukaszem Lewczukiem na temat akcji Wspólne Dzieło w parafii w Czarnej Białostockiej.

W bieżącym roku środki zbierane podczas akcji Wspólne Dzieło zostały przeznaczone na cerkiew pod wezwaniem świętych niewiast niosących wonności w Czarnej Białostockiej. O postępach prac remontowych, planach na przyszłość i nowościach rozmawiamy z proboszczem parafii w Czarnej Białostockiej, ojcem Łukaszem Lewczukiem, którego gościliśmy w naszym studiu. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

0: Ortodoksja. W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś ojca Łukasza Lewczuka, proboszcza parafii świętych niewiast niosących wonności w Czarnej Białostockiej. Sława Jezusu Chrystu.
1: Sława na wieki, witam serdecznie.
0: Spotykamy się, aby porozmawiać o akcji Wspólne Dzieło. Tegoroczna akcja Wspólne Dzieło była poświęcona właśnie parafii w Czarnej Białostockiej. W okresie, kiedy duchowni odwiedzali wiernych z wodą święconą, kiedy oświęcali domy, przekazywane były ulotki dotyczące tej akcji Wspólne Dzieło. Ojcze Łukaszu, minęło już trochę czasu. Chcieliśmy zapytać o postępy prac właśnie związanych z tą akcją. Co do tej pory udało się zrobić?
1: Na dzień dzisiejszy udało się już w pełni wykonać ogrzewanie w naszej cerkwi. Zostało zamontowanych 5 kolektorów grzewczo-chłodniczych. Jeden w części ołtarzowej górnej cerkwi, 2 w nawie głównej górnej cerkwi, 1 w dolnej cerkwi i 1 w sali parafialnej. Ogrzewanie zdało egzamin już na początku wiosny. Czyli koniec lutego, początek marca grzaliśmy się za pośrednictwem tego ogrzewania. Ogrzewanie zdało egzamin, dla wiernych było ciepło w czasie nabożeństwa i w końcu temperatura w naszej cerkwi była komfortowa do uczestnictwa w sprawowaniu boskiej liturgii.
0: Świątynia w Czarnej Białostockiej, dla tych osób, które może nie były, to powiemy, że jest to murowana świątynia, prawda?
1: Tak, jest to murowana świątynia. W tym roku mieliśmy bardzo mroźną zimę, mury namarzły i no niemal miesiąc zajęło, żeby tę świątynię wygrzać, bo inaczej podejrzewam, że byłoby podobnie jak w roku poprzednim, w miesiącu maju, kiedy wykonywaliśmy fresk w nawie głównej.

0: szyby były wciągnięte na kopułę, gdzie montaż okien na kopule zwieńczy tak naprawdę pracę związaną z wykonaniem okien w naszej świątyni. W naszej świątyni także teraz trwają prace nad wykonaniem fresków w części ołtarzowej. Pan Grzegorz Prokopiuk, który zaoferował dla nas w ramach swojej własnej ofiary bardzo korzystną cenę, w tej chwili wykonuje polichromię. Polichromię, które już na ten moment pięknie wyglądają, pięknie będą zdobić nasz ołtarz. W ramach akcji Wspólne Dzieło zakupiliśmy również dywany, które będą leżały w nawie głównej naszej świątyni.
1: Czy planujecie, ojcze, freski w waszej całej świątyni? Jak to ma docelowo wyglądać? Czy będzie pokryta tylko część ołtarzowa?
0: Docelowo chcielibyśmy wykonać freski w całej naszej świątyni, na powierzchni całej wewnętrznej cerkwi. Niemniej jednak na to środków jeszcze nie udało się pozyskać, dlatego bardzo prosimy o wsparcie. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołożyć tą symboliczną cegiełkę do budowy naszej cerkwi, do wykonania fresków w naszej cerkwi, czy do remontu elewacji, bardzo prosimy o nasze dalsze wsparcie i zapewniamy o naszej gorącej modlitwie.
1: Parafia w Czarnej Białostockiej jest to niewielka wspólnota wiernych niedaleko Białegostoku. Mieści się ta parafia. Czy moglibyście, ojcze, nieco więcej powiedzieć o takim codziennym życiu parafialnym?
0: Nasza wspólnota parafialna liczy 80 rodzin. W dużej mierze są to osoby starsze, niemniej jednak pojawiają się też młode rodziny, jednak jest ich zdecydowanie mniej. Jeżeli chodzi o życie parafialne, to życie parafialne głównie odbywa się w niedzielę, ponieważ parafia nielicznie uczestniczą w nabożeństwach, ale staramy się też zrzeszać parafian w czasie różnych spotkań w sali parafialnej. Dlatego też ogrzewanie w sali parafialnej było niezbędne do tego, żeby takie spotkania mogły się odbywać również zimą. Są to czasem spotkania tematyczne, czasem to są spotkania po prostu z okazji uroczystości, które wypada. Na przykład w tym roku pojawiło się spotkanie bożonarodzeniowe, taka nasza parafialna wigilia, kiedy parafianie mogli między sobą podzielić się prosforą i wspólnie spędzić ten czas przed świętem Bożego Narodzenia. Również od września planujemy rozpocząć kurs ikonograficzny dla młodzieży, która zamieszkuje tereny naszej parafii.
1: To są bardzo ważne i cenne inicjatywy, które z jednej strony zrzeszają parafię, a z drugiej strony też myślę, że przyciągają młode osoby do cerkwi. Ojcze, akcja Wspólne Dzieło to jest taka akcja, która niejako promuje, pokazuje cerkwię, daną parafię. A ja chciałbym zapytać, jak zareagowali wasi parafianie na tą wiadomość, że ta akcja będzie dotyczyła właśnie wspólnoty w Czarnej Białostockiej. Jakie były głosy, czy parafianie również włączali się w organizację tej akcji, bo jest to niewątpliwie duże przedsięwzięcie logistyczne również.
0: Parafianie od samego początku, kiedy ogłosiłem, że ta akcja Wspólne Dzieło będzie organizowana w naszej parafii, byli wdzięczni, szczególnie dla zwierzchnika naszej diecezji, arcybiskupa Jakuba, za to, że błogosławił nam na przeprowadzenie tej akcji. Byli zaangażowani w pomoc, w pakowaniu ulotek, w dostarczaniu tych ulotek do parafii, ponieważ część ulotek była zawieziona, część była przesłana pocztą. Byli również zaangażowani w nadawanie listów oraz w pakowanie ulotek i zawożenie tych ulotek do paczkomatu.
1: Ojcze, wspomnieliśmy o tych pracach, które już udało się zrealizować, a jaki jest plan na najbliższe tygodnie, być może miesiące, jeżeli chodzi o waszą wspólnotę?
0: Kolejne plany, które mamy w związku z prowadzoną przez nas akcją Wspólne Dzieło, to jest przede wszystkim remont elewacji i wymiana schodów w zewnętrznej części świątyni. Niestety nie udało nam

0: się pozyskać jeszcze funduszy na zrealizowanie tego celu. Dlatego też zwracamy się do wszystkich wiernych z dalszą prośbą o wsparcie tej inicjatywy remontu elewacji. Remont elewacji na naszej świątyni jest elementem niezbędnym z tego względu, że obecnie elewacja jest w opłakanym stanie. W czasie budowy cerkwi nie wykonano hydroizolacji, nie wykonano docieplenia świątyni, dlatego też mury, które są wilgotne, nie trzymają tynku, tynk odpada ze ścian, tynk się obsypuje ze ścian, co bardzo negatywnie wpływa na wizerunek zewnętrzny naszej świątyni. Same wypełnienie ubytków, czy same położenie tynku, nowego tynku na ściany nie przyniesie żadnych rezultatów, ponieważ takie działania jak wypełnianie tych ubytków już były prowadzone. Po wypełnieniu ubytków mijały 2 lata i w tym samym miejscu nowy tynk odpadał z tego względu, że właśnie nie ma wykonanej hydroizolacji. Te mury są zawilgotnione, no i niestety ten tynk się nie trzyma. Żeby tynk się trzymał, żeby elewacja zewnętrzna cerkwi była trwała i nie do ruszenia, właśnie należałoby cerkiew docieplić, wykonać hydroizolację od podmurówki, od podpiwniczenia naszej cerkwi, co by również wpłynęło na atmosferę w dolnej cerkwi naszej świątyni. Na ten moment dolna cerkiew naszej świątyni jest cały czas osuszana. Pracuje jeden kolektor klimatyzacji oraz 2 osuszacze i pomimo to, że już od 2 miesięcy osuszamy dolną cerkiew naszej świątyni, wilgotność powietrza w dolnej cerkwi wynosi 65-70%, co jest niezwykle wysokim wskaźnikiem wilgotności. Niemniej jednak musimy to zrobić, bo bez tego po prostu nabożeństwa w dolnej cerkwi nie są przyjemne ani dla ludzi, ani dla duchownego sprawującego nabożeństwo.
1: Ojciec wspomniał również o schodach, które będą remontowane. Jak ma to w praktyce wyglądać?
0: Główne schody w naszej świątyni zostały wykonane również dzięki ofiarności ludzi dobrej woli. Na te schody była przeprowadzona kolekta ogólnodiecezjalna. Niemniej jednak te schody trzeba już w tej chwili poprawić, ponieważ przez brak dylatacji, brak fug, część płytek zaczęła już odchodzić, zaczęła już odpadać. Pozostałe schody prowadzące do naszej świątyni, czyli boczne schody oraz schody prowadzące bezpośrednio do części ołtarzowej, nigdy nie zostały dobrze wykonane. Wcześniej były one wyłożone gresem. Gresem, który przez 30 lat używania już się zaczął wykruszać, odchodzić, wyłamywać, dlatego też te schody w tej chwili nie nadają się do użytku. W pierwszej kolejności należałoby poprawić główne schody prowadzące do świątyni. W drugiej kolejności natomiast wyremontować schody boczne oraz schody prowadzące do ołtarza. Schody boczne do naszej świątyni byłyby dla nas bardzo potrzebne, ponieważ w momencie, kiedy zamontowaliśmy ogrzewanie w naszej cerkwi, w okresie jesienno-zimowym nie opłaca się otwierać głównych wrót prowadzących do świątyni, ponieważ naraża to nas na utratę ciepła, które zostaje wprowadzone do naszej świątyni, tak? Czyli naraża to nas na większe koszty. Jeżeli otworzymy mniejsze drzwi prowadzące do cerkwi, drzwi boczne, które są tak trochę odsunięte od wrót głównych, nie będziemy w żaden sposób narażeni na utratę ciepła i to byłoby również kluczowe dla nas w okresie jesienno-zimowym.
1: Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do wsparcia tego dobrego dzieła, wspólnego dzieła, o którym tutaj rozmawiamy. To, co ojciec Łukasz powiedział, remont w cerkwi w Czarnej Białostockiej, tutaj prace związane z elewacją, z hydroizolacją. Ojciec jest stosunkowo młodym proboszczem, prawda? I tutaj chciałem zapytać ojca, czy ojciec spodziewał się takich efektów tej akcji Wspólne Dzieło, jak ojciec tutaj mógłby się do tego odnieść, czy ojciec jest zadowolony z takich efektów, które są?
0: Oczywiście jestem jak najbardziej zadowolony, jestem bardzo wdzięczny dla wszystkich ofiarodawców, którzy zdecydowali się wspomóc naszą parafię, wspomóc naszą cerkiew. Nasza parafia jest parafią położoną w pobliżu Białegostoku. Niemniej jednak, wbrew pozorom, nie jest to parafia wielka. Nasza wspólnota jest tak naprawdę malutka. Dlatego to wsparcie było dla nas nieocenione. Każda pomoc, którą ludzie dobrej woli ofiarują dla naszej parafii, jest dla nas na wagę złota.
1: Ja tylko powiem, ta cerkiew w Czarnej Białostockiej jest stosunkowo, nie jest to zabytek na pewno, prawda?
0: Bo nie jest to zabytek. Cerkiew została wybudowana 40 lat temu, czyli jest to cerkiew młoda. Nie możemy jeszcze pretendować, żeby być wpisanym do rejestru zabytków.
1: Ale również zmieniła się ta technologia 40 lat temu, kiedy budowano tą świątynię. To był jeszcze ten okres trudny, kiedy chyba materiały też nie były wszystkie dostępne, tak jak jest teraz.
0: Oczywiście okres, kiedy rozpoczynano budowę cerkwi, to był schyłkowy okres PRL-u, czy też początek III Rzeczpospolitej. I wtedy faktycznie Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej, nie były dostępne te materiały, nie były dostępne, nie była dostępna ta technologia, co jest teraz. Dlatego też nie było możliwości na wykonanie prawidłowej hydroizolacji, prawidłowego docieplenia, prawidłowego ogrzewania naszej cerkwi, która jest cerkwią tak naprawdę ogromną, jeżeli chodzi o gabaryty. I często słyszy się wśród parafian takie głosy, że ta cerkiew jest nawet dużo za duża jak na naszą malutką wspólnotę.
1: Ojcze, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby wspomóc waszą wspólnotę, waszą parafię, przekazać jakąś ofiarę, darowiznę, to w jaki sposób może to zrobić, gdzie znajdzie szczegółowe informacje?
0: Zapraszamy serdecznie do dalszego wsparcia naszej parafii. Bardzo pokornie prosimy o dalsze wsparcie dla naszej cerkwi. Jeżeli ktoś chciałby wspomóc naszą parafię, to numer konta, który został podany w ulotce dotyczącej wspólnego dzieła, cały czas jest jak najbardziej aktywny. Akcja Wspólne Dzieło cały czas trwa. Trwa tak naprawdę do święta Chrztu Pańskiego w przyszłym roku, kiedy to inna parafia przejmie po nas organizację tejże akcji. Nasz numer konta jest również dostępny na naszym parafialnym Facebooku, gdzie można te dane do przelewu pobrać.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był ojciec Łukasz Lewczuk, proboszcz parafii Świętych Niewiast Niosących Bonności w Czarnej Białostockiej. Dziękuję, ojcze.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Sława Jezusu Chrystu.
0: Sława na wieki.
2: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

Przed chwilą na naszej antenie rozmawialiśmy o postępach prac remontowych w ramach akcji Wspólne Dzieło w parafii w Czarnej Białostockiej, a także o planach i nowościach. A gościem dzisiejszej audycji był ojciec Łukasz Lewczuk, proboszcz parafii Świętych Niewiast Niosących Wonności w Czarnej Białostockiej. Już po przerwie, punktualnie o godzinie 17:00, zapraszę Państwa na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, w którym to dziś powiemy m.in. na temat kursu czytania w języku cerkiewnosłowiańskim.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 1 września według nowego stylu i 19 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Znajdujemy się w okresie święta zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Andrzej Stratelates, święty Tymoteusz z Palestyny, święty Agapiusz z Cezarei Palestyńskiej oraz święta Tekla z Gazy. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o kursie języka cerkiewno-słowiańskiego w Białymstoku, a także o warsztatach w ośrodku w Białowieży. Siódmego września o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędzie się spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem kursu nauki czytania w języku cerkiewno-słowiańskim. Szczegółowe godziny zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. Zajęcia polegają na czytaniu i tłumaczeniu modlitw, fragmentów Ewangelii, tekstów liturgicznych, a prowadzi je protodiakon Wiaczesław Perek. Zapraszamy serdecznie.

W dniach 4 i 5 września w ośrodku Białowieża odbędzie się spotkanie pod tytułem Podlaskie Tradycje Bez Granic – międzypokoleniowe warsztaty kulinarne i rękodzielnicze. To wyjątkowa okazja, aby spotkać się, poznawać lokalne tradycje i wspólnie odkrywać bogactwo dziedzictwa kulturowego Podlasia. Organizatorzy zapraszają mieszkańców regionu, rodziny, młodzież, seniorów, a także wszystkich zainteresowanych tradycją i kulturą Podlasia do odwiedzenia ośrodka w Białowieży. W programie znajdują się spotkania i zajęcia poświęcone tradycyjnej kuchni regionalnej, a także warsztatów rękodzielniczych. Zaplanowany jest także czas na prezentację zdjęć pana Jarosława Harkiewicza związanych z projektem Kolory Prawosławia. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu inicjatyw lokalnych pod nazwą Aktywna Wieś. Więcej informacji dostępnych jest na stronie stowarzyszenia i profilu Facebook.

na naszych zegarach mamy już po godzinie 17, a to znak, że za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Pora przypomnieć sobie, co jeszcze usłyszymy w dzisiejsze wtorkowe popołudnie i wieczór. Za chwilę stałe elementy naszych audycji, czyli Żywoty Świętych, a także kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Zaraz potem wyemitujemy akafist do świętego Gabriela Zabłudowskiego. Zaraz po nabożeństwie o historii monasteru w Wojnowie opowiadać będzie ichumenia Agnia. O godzinie 20 powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, a w ostatniej godzinie tego wtorkowego programu swoimi wspomnieniami związanymi ze świętem zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy podzieli się ojciec Grzegorz Misiejuk. Dzisiejsze radiowe spotkanie na antenie zakończą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część dzisiejszej ramówki. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21:00.

Zapraszamy do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie oraz pokazuje drogę do duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja żywot świętego Andrzeja Strateratesa.

upomnienie świętego męczennika Andrzeja Stratelatesa i 2593 męczenników, którzy z nim ucierpieli. Święty Andrzej żył około 305 roku i był trybunem wojskowym w armii cesarzy Maksymiana i Galeriusza, która stacjonowała na wschodnich granicach Cesarstwa Rzymskiego. Chociaż Andrzej nie przyjął jeszcze świętego chrztu, to jednak na podobieństwo róży pośród cierni wyróżniał się pobożnością i odwagą. Głównodowodzący Antioch, znany z okrucieństwa wobec chrześcijan, stanął na progu wojny z Persami. Wtedy przypomniał sobie o odważnym Andrzeju i posłał go na czele oddziału na spotkanie wrogów. Zanim zaczęła się bitwa, Andrzej wezwał swoich żołnierzy, żeby zaufali Chrystusowi, który stworzył niebo i ziemię i zniszczył wiele fałszywych bogów. Jednogłośnie wezwawszy imię Chrystusa, żołnierze zmusili wrogie wojska do ucieczki i przepędzili ich z granic cesarstwa. Po tym nieoczekiwanym zwycięstwie żołnierze Andrzeja postanowili nawrócić się na chrześcijaństwo. Doniesiono na nich jako na chrześcijan i Antioch, zamiast sprawiedliwie nagrodzić zwycięzców, wezwał ich do siebie na sąd. Nie czując żadnej wdzięczności i pałający gniewem, przeczytał cesarskie edykty i przypomniał imiona znanych chrześcijan, których nakazał wcześniej stracić. Andrzej odpowiedział, że ci chrześcijanie, męczennicy, w istocie odnieśli nad nim zwycięstwo, a tortury, którym ich poddał, stały się dla nich zwycięskimi trofeami w Królestwie Niebieskim. Antioch odpowiedział drwiąco, że należy dać odpoczynek takiemu człowiekowi jak Andrzej, który okazał w bitwie wielkie męstwo i kazał rozciągnąć świętego na rozpalonym łożu z brązu. Płomień wiary i miłości, puchający w sercu odważnego męczennika, pozwolił mu nie czuć oparzeń i znalazł na tym łożu prawdziwy odpoczynek. Następnie pochwycono niektórych żołnierzy, którzy wstawili się w bitwie razem ze Stratelatesem i przybito ich ręce gwoździami do poprzecznej belki. Z uśmiechem znieśli torturę, radując się, że uczestniczą w cierpieniach Pana naszego Jezusa Chrystusa jeszcze przed chrztem. Ponieważ pozostali niezachwiani w swoim postanowieniu, Antioch kazał wtrącić ich do więzienia i napisał list do cesarza, zapytując, czy należy wydać na śmierć odważnego dowódcę i tym samym zaryzykować bunt w wojsku i powstanie ludu, który uważa go za bohatera. Maksymian odpowiedział, żeby w tajemnicy, podstępem, uwolnić się od niego i w żaden sposób nie pozwolić, żeby nowa religia przeniknęła do armii. Wówczas Antioch uwolnił Andrzeja i jego żołnierzy, udając, że pozwala im iść, gdzie im się podoba. Święty męczennik, wiedząc od Boga o tej pułapce, udał się wraz ze swoimi żołnierzami do Tarsu i poprosił biskupa Piotra, żeby ich ochrzcił. Gdy Antioch dowiedział się o ich odejściu, napisał do Seleukosa, dowódcy wojska cylicyjskiego, żeby aresztował ich jak można najszybciej i wydał na śmierć, jeśli okażą najmniejszy sprzeciw. Seleukos, także fanatyczny prześladowca chrześcijan, pospieszył do Tarsu z licznym oddziałem. Andrzej i żołnierze, którzy niedawno przyjęli chrzest, przeszli przez góry Taurus, żeby uniknąć prześladowania i skierowali się do miasta Melityna w Armenii. Seleukos nie przerwał poszukiwań i z pomocą zdrajcy o imieniu Marcin dogonił ich w przełęczy góry Taurus. Gdy żołnierze przygotowywali się do ataku, święty Andrzej wezwał towarzyszy, żeby unieśli ręce do modlitwy, a nie do wymachiwania mieczami. Uklęknąwszy, długo modlił się za wrogów i o zbawienie świata. Gdy tylko zakończył modlitwę, żołnierze rzucili się na nich i zaczęli ich zabijać jak na niewinne baranki, które nie okazują żadnego sprzeciwu. Zgodnie z pragnieniem wypowiedzianym przez świętego Andrzeja podczas modlitwy,
W tym miejscu, gdzie przelał on swoją krew, zaczęło bić źródło o uzdrawiających właściwościach. Piotr, biskup Tarsu, i Noniusz, biskup Werii, którzy wraz z innymi duchownymi z daleka patrzyli na męczeństwo, przyszli do tego miejsca i zatroszczyli się o drogocenne szczątki.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Efrem Syryjczyk. Wadą człowieka jest niewiedza pisma, lecz podwójną wadą jest, gdy ktoś je zna, ale lekceważy.

wspomnienie świętego cudotwórcy Teofana z Nausis. Święty Teofan urodził się na początku XVI wieku w Janinie. Pochodził z pobożnej rodziny i już w młodości udał się do monasteru na świętą górę Athos. Teofan wiódł życie będące przykładem wszystkich świętych cnót, a zwłaszcza miłości do braci w Chrystusie. Dlatego też mnisi wkrótce wybrali go na ichumena. Kierował swoją duchową owczarnią bardzo mądrze. Wolał pokazywać przykład ewangelicznego życia, niż wymówkami karać braci. Po pewnym czasie święty dowiedział się, że jego krewny został schwytany przez Turków i odprawiony do Konstantynopola. Lękając się, żeby młodzieńca nie zmuszono do wyrzeczenia się wiary, udał się do stolicy. W nagrodę za nadludzkie wysiłki udało mu się uwolnić krewnego i zabrać na świętą górę, gdzie postrzegł go na mnicha, nie zwracając uwagi na jego młody wiek. Zmuszony przez swoich mnichów, którzy bali się kary ze strony Turków, święty Teofan tym niemniej musiał wkrótce opuścić Athos wraz ze swoim krewnym. Znaleźli schronienie w pustelni świętego Jana Chrzciciela obok Verii, gdzie lśnienie jego cnót i duchowe rady szybko przyciągnęły dużą liczbę gorących obrońców pobożności, którzy prosili świętego, żeby postrzegł ich na mnichów. Teofan zorganizował życie wspólnoty zgodnie z tradycjami Athosu i zbudował cerkiew ku czci Boga Rodzicy. Gdy jego krewny osiągnął wiek duchowej dojrzałości, zostawił go, by kierował monasterem, a sam udał się w okolice miasta Nausis, gdzie założył nowy monaster z cerkwią pod wezwaniem archaniołów. Wierni z tej części Macedonii czerpali wielki pożytek z obecności tego schronienia świętości, gdzie mogli znaleźć pociechę i oparcie w doświadczeniach w tej epoce niewoli i wielu z nich prosiło o pozwolenie świętego, aby naśladowali jego anielski styl życia. Po pewnym czasie święty Teofan powrócił do Verii, żeby odwiedzić braci i ojcowsko kierować nimi w duchowych bitwach. Ostatnie swoje dni spędził w tym monasterze i dożył sędziwych lat. Dowiedziawszy się wcześniej o dacie swojej śmierci, zgromadził wszystkich braci, żeby dać im swoje ostatnie pouczenia i jeszcze raz pobudzić ich do dążenia do dóbr obiecanych wybranym w życiu wiecznym. Następnie oddał swego ducha Bogu, zanosząc mu dziękczynienie za wszystko. Jego święte szczątki zostały złożone w monasterze w Verii, z wyjątkiem głowy, którą przeniesiono do monasteru w Nausis. Po zniszczeniu tego monasteru w XIX wieku święte relikwie zostały przeniesione do miasta Nausis, gdzie do dzisiaj są obfitym źródłem duchowej łaski i uzdrowień.

0: Pytanie do duchownego.
1: Kiedyś usłyszałem od jednego z baciuszków, że z tatuażem nie można przystępować do Eucharystii. Czy to prawda? Co złego jest w tatuażach?
2: Odpowiadają ojciec Piotr Makar i ojciec Iwan Nikulin.
1: O, to chyba na czasie problem.
3: Tu jest jakby dwie strony. Z jednej strony w tatuażu nic złego nie ma. W samym tatuażu, bo na przykład...
1: Zależy, jaki jest tatuaż.
3: Ale w samym jakby wykonaniu tego tatuażu. Wiemy na przykład, że Kopci noszą krzyżyki wytatuowane na ręcach w widocznym miejscu. I dla nich to jest po prostu część ich tradycji i więcej tego wyznaniem swojej wiary, bo oni zamieszkują w otoczeniu muzułmańskim.
1: Ale to jest związane właśnie ze środowiskiem, związane z kulturą, tak?
3: Tak, to z jednej strony. Z drugiej strony tatuaż nie może w ogóle w jakikolwiek sposób przeszkadzać przystąpieniu do sakramentów. Tak, moim zdaniem robienie się tatuaży jest w jakimś sensu niebezpiecznym, jest w jakimś sensu grzechem, bo w jakiś sposób podważamy siebie jak tworzenie boskie i podważamy w jakiś sposób naszą tradycję, bo nasza tradycja jednak można powiedzieć, negatywnie podchodzi do tatuaży. Ale jak człowiek miał tatuaż przed chrztem, czy na przykład przed nawróceniem, albo zrobił to tatuaż, ale w jakiś sposób trochę żałuje o tym, to nie widzę problemu do przystąpienia do przyczaścia, do innych sakramentów. To jak inne grzechy, na przykład człowiek pali. To jest grzechem. Jest grzechem. I nie będziemy jakby o tym tego. Ale są ludzie, którzy przez całe, są święci, którzy przez całe życie palili i są świętymi, także...
1: No, ale to nie zachęcamy do palenia, broń
3: tak.
1: Boże, tak?
3: Ale to... I do tatuaży też.
1: Do tatuaży też nie zachęcamy. To jeszcze tylko pytanie jest takie, no w jaki sposób to jest grzech, tak? W jaki sposób my jak gdyby sprzeciwiamy się temu, że jesteśmy obrazem Bożym, jeżeli czynimy jakiś tatuaż, tak? Jeżeli robimy sobie jakiś tatuaż.
3: No to po prostu...
1: Bo Pismo Święte...
3: Poprawiamy stworzenie Boże.
1: No a makijaż?
3: No to musi być jakiś złoty środek. Po pierwsze, a po drugim też dlaczego my robimy ten tatuaż? Też musimy odpowiedzieć sobie na to pytanie, żeby pokazać się lepszy niż inni. To tak samo można z makijażem nadużyć tego. Można zrobić tak, że dla innych będzie przyjemnie, a można zrobić tak, że to będzie jednak dosyć wyglądało dziwnie.
1: Żeby siebie
3: z
1: pokazać,
3: ubraniem
1: tak?
3: Też możemy się przesadzić.
1: No tak.
3: Możemy po prostu, żeby to nikomu nie przeszkadzało się ubrać, a możemy tak, żeby wszyscy popatrzyli na nas i to będzie w jakimś sensu takim samym grzechem, jak robienie tatuaży.
1: Czyli ważne jest, w jakim celu my to wszystko czynimy.
3: Tak, tak.

0: Województwo podlaskie zachwyca różnorodnymi krajobrazami, spokojem i bliskością natury. To tutaj znajdziemy rozległe lasy, malownicze rzeki, łąki i niewielkie miejscowości z własnym, wyjątkowym klimatem. Wyruszamy więc na kolejną wędrówkę po Podlasiu, by pokazać miejsca, które warto poznać i odwiedzić. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego.
1: Siemiatycze i spuścizna po księżnej Annie Jablonowskiej jest dzisiaj celem mojej kolejnej podróży. Okazuje się, że aby zobaczyć pomnik Sfinksa, no niekoniecznie trzeba udać się do Egiptu i tam na terenie kompleksu piramid w Gizie podziwiać wizerunek Chefrena albo Cheopsa. Znacznie bliżej jest nam do Siemiatycz, gdzie przed bramą wjazdową do siedziby starostwa powiatowego z wysokich cokolów lustrują jakby petentów tego urzędu aż dwa dorodne kamienne sfinksy. Ustawiła je chyba najbardziej zasłużona swoimi reformami ekonomicznymi i gospodarczymi w historii Siemiatycz, żyjąca w latach 1728-1800 księżna Anna Jablonowska z Sapiechów, która wybudowała w tym miejscu naprawdę wspaniały magnacki pałac. Niestety podczas powstania styczniowego w 1836 roku pałac ten, pełen zbiorów botanicznych, zbiorów geologicznych, przyrodniczych i historycznych, został przez wojska carskie doszczętnie spalony. Pozostały po nim jedynie istniejące do dziś, podziwiane przez wszystkich, z pewnym zdziwieniem oczywiście, dwa sfinksy i zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku, dziś już po znacznej przebudowie, murowany pawilon oranżerii, zwanej często także domem ogrodnika. Księżna Anna Jablonowska, uważana do dziś za jedną z najwybitniejszych Polek XVIII wieku, pozostawiła po sobie w Siemiatyczach m.in. budowę klasztoru, budowę ratusza miejskiego, szpital, szkołę akuszerek, drukarnię, straż pożarną, pocztę, kasę zapomogowo-pożyczkową, liczne manufaktury. No w sumie przeobrażając małe miasteczko w bardzo prężny ośrodek gospodarczy i kulturalny, zwany przez wielu, proszę Państwa, państwem siemiatyckim. No nic dziwnego, że miasto to za czasów księżnej Anny Jablonowskiej odwiedzał dwukrotnie m.in. król Stanisław August, cesarz austriacki Józef II, także Hugo Kolontaj, biskup Ignacy Krasicki, Stanisław Staszic, Franciszek Karpiński i wielu, wielu innych wybitnych osób tamtejszych czasów. Po tragicznych latach okupacji podczas ostatniej wojny, II wojny światowej przez Sowietów i Niemców, dziś te piękne swoją historią Siemiatycze, no jakby, wydaje mi się, znowu łapią gospodarczy wiatr w żagle. No ale myślę, że dzisiaj trudno dla Siemiatyc znaleźć taką reformatorkę i wizjonerkę, jaką była w jego historii księżna Anna

Za nami audycja pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Kolejny odcinek z tego cyklu już jutro o tej samej porze. A tymczasem na naszej antenie ostatni żywot na dziś. A będzie to żywot świętych Tymoteusza, Agapiusza i Tekli.

wspomnienie świętych męczenników Tymoteusza, Agapiusza i Tekli. W drugim roku wielkiego prześladowania cesarz Dioklecjan wydał edykt, który nakazywał wszystkim poddanym wszędzie składać ofiary bożkom i oddawać im cześć. Gdy ta wieść dotarła do palestyńskiej Gazy, namiestnik Urbanus natychmiast kazał aresztować świętego Tymoteusza, który był znany z krasomówstwa i nieskalanego życia. Na pytania urzędnika odpowiedział on wyraźnym wyznaniem wiary i szczegółowym wyjaśnieniem tajemnicy naszego zbawienia. Wtedy Tymoteusza poddano okrutnemu biczowaniu i wielu innym torturom. Nic jednak nie było w stanie zachwiać jego wytrwałości. I dlatego świętego wydano na spalenie na małym i wolnym ogniu. W ten sposób stał się on godnym korony odważnych męczenników, okazując przez cierpliwość w mękach prawdziwy dowód mocy wiary. Jego ciało zostało pogrzebane na zachód od miasta. Później święty męczennik Tymoteusz był czczony jako patron Gazy. W tym samym czasie, co i święty Tymoteusz, byli aresztowani mężny Agapiusz i dziewica Tekla. Okazawszy szlachetne męstwo wobec nacisków tyrana, zostali skazani na rzucenie zwierzętom na rozszarpanie. Trzykrotnie świętego Agapiusza wraz z przestępcami przeprowadzono z więzienia do amfiteatru, aby pokazać ludowi widowisko. Jednak za każdym razem sędzia ze współczucia lub w nadziei, że skazaniec zmieni decyzję, odsyłał go z powrotem na cierpienie nowych bitew. Po 2 latach święty Agapiusz w ostatniej duchowej bitwie stał się godny korony męczeńskiej, ponosząc śmierć w amfiteatrze w obecności cesarza Maksymiana.

W dzisiejsze wtorkowe popołudnie słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej, która emituje swój program codziennie od 16 do 21. Na naszej antenie czytane i komentowane jest Pismo Święte, transmitowane są nabożeństwa, słyszymy także wykłady i wywiady z gośćmi. Równie ważną częścią przekazu naszego radia są aktualne wydarzenia z życia Cerkwi Prawosławnej lub naszego regionu. Audycji można również słuchać za pośrednictwem strony internetowej ortodoksja.pl, na którą odsyłam Państwa w wolnej chwili. Cieszymy się, że jesteście z nami i zachęcamy do dalszego słuchania.

Drodzy słuchacze, na naszych zegarach zbliża się już godzina 18, a to znak, że czas na wspólną modlitwę na antenie Radia Ortodoksja. Dzisiaj wyemitujemy akafist do świętego Gabriela Zabudowskiego, patrona dzieci i młodzieży. Zachęcamy do pozostania z nami.

0: Święty męczennik młodzieniec Gabriel urodził się we wsi Zwierki niedaleko Zabłudowa. W dzieciństwie wyróżniał się spokojem i stronił od zabaw. Wolał spędzać czas na modlitwie. W wieku 6 lat poniósł męczeńską śmierć. Po odnalezieniu jego nienaruszonego ciała miały miejsce liczne cuda i uzdrowienia. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego warto przypomnieć postać świętego Gabriela, do którego dzieci i młodzież mogą zwracać się w modlitwie, prosząc o pomoc, siłę i dobre przeżywanie kolejnych miesięcy nauki. Niech będzie dla nich bliskim patronem i wsparciem także w codziennych szkolnych wyzwaniach. Już teraz zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego męczennika młodzieńca Gabriela.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Jegda cerkow zwierkowska ja w plamieni ognia pogibie, obaczę, mości Twoje świętyje pod spodom i ja chraniaszczy jesa, niewrożdzienny obretosza sa, osiem dziwiaszczy sa, wieruj już czystym sercem, wozglaszajem Ti,

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami akafist do świętego męczennika młodzieńca Gabriela, patrona dzieci i młodzieży. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Pozostańmy jeszcze myślami przy świętym Gabrielu i wysłuchajmy pieśni do tego świętego w wykonaniu chóru parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku. A kolejnym punktem dzisiejszej audycji będzie historia monasteru w Wojnowie. Zostańcie Państwo z nami.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Izaak Syryjczyk. Zawsze miej w pamięci tych, którzy prześcigają Ciebie w czynieniu dobra, aby zawsze widzieć, jakie posiadamy w porównaniu z nimi niedostatki.

0: W miniony piątek, kiedy to przypadało święto zaśnięcia przy Najświętszej Bogurodzicy, swoje święto patronalne obchodził żeński monaster w Wojnowie. Modlitewnym uroczystościom przewodniczył tam biskup supraski Andrzej, a w przygotowaniach do święta, jak co roku, siostrom pomagali uczestnicy obozu roboczego zorganizowanego przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Już teraz zapraszamy Państwa na historię monasteru w Wojnowie, a opowiadać będzie przełożona ichumenia Agnia.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Jak wiadomo, tutaj cerkwie na naszych terenach, tu na Białostoczyźnie, w Bielsku, prawda, one były i są jakby na swoim terenie, na swoim miejscu od dawna. Natomiast cerkwie zawsze na północy, na zachodzie czy Polski są to jakieś cerkwie, które pojawiły się w pewnych specyficznych, historycznych warunkach. I otóż na tle tych wszystkich cerkwi można powiedzieć, że cerkiew w Wojnowie szczególnie się wyróżnia. Ponieważ o ile chodzi o zachód, nawet i północ, to zwykle były to cerkwie, tak samo i u nas też na północy, które pojawiły się na skutek najczęściej akcji Wisła, albo przesiedleń, albo po prostu w zasadzie to wszystko historycznie się wiąże, po II wojnie światowej. Natomiast cerkiew w Wojnowie jest specyficzna. I ta parafia jest specyficzna, która tam powstała, bo ona jakby ukształtowała się w zupełnie innych historycznych warunkach. A dlaczego tak jest, to musimy się jakby tak cofnąć do jeszcze początków XIX wieku, ponieważ jakby stąd wywodzi się historia całej tej wsi Wojnowo i powstania naszej cerkwi. Otóż na początku XIX wieku staroobrzędowcy z Rosji byli tam prześladowani, i na początku przybyli na terenie Królestwa Polskiego, a później na tereny Prus Wschodnich, ponieważ Wojnowo leży na Mazurach, a były to tereny wcześniej Prus Wschodnich. I oni tak w 1830, w latach 30. zaczęli przybywać właśnie na te tereny. Ówczesny cesarz pozwolił im zakładać tam, osiedlać się i zakładać tam wsie. W zamian za to nie byli oni służyć w wojsku cesarskim, od czego oni właśnie uciekali, żeby właśnie nie służyć, nie chcieli przyjmować żadnych dokumentów tożsamości, no i kultywować swoje tradycje staroobrzędowe. I oni właśnie karczowali tam Puszczę Pisku, tamte lasy i zakładali nowe wsie. I tak właśnie powstała na przykład wieś Wojnowo, ale również i inne okoliczne wsie. I jest taka, niedaleko koło nas jest taka wieś Onufriewo. I to jakby sama nazwa już wskazuje na to, że jej założycielem był ktoś, kto się nazywał Onufry, czyli nazwa taka bardzo bliska dla prawosławnego człowieka. Wojnowo też na początku nazywało się, znaczy miało jakby takie dwie nazwy. Jedna nazwa to była oficjalna, Ekersdorf, jakby wieś Ekerta. Ekert to było znowuż imię takiego zarządcy, który dzielił właśnie parcele, dzielił osiedlającym się zarządowcom parcele do zamieszkania. Natomiast Wojnowo to ten pierwszy człowiek, Sidor Borysow, czyli Izydor Borysow, który się osiedlił w Wojnowie, on po prostu nazwał tę wieś Wojnówkiem, Wojnowem, tak do końca ta nazwa jeszcze wtedy się nie ukształtowała. No, jakby tylko tak przekaz historyczny jest taki, że na pamiątkę wsi, która w powiecie cerzyckim, z którą pochodził. I tak samo nazwał wieś Wojnowo. Kiedy staroobrzędowcy osiedlili się i założyli tę wieś, o staroobrzędowcach na pewno Państwo już słyszeliście, może nie raz. Założyli oni wieś, założyli również swoją molennę. Molenna to jest jakby ich cerkiew, w której oni się modlą. Skąd ta nazwa molenna? Bo właśnie staroobrzędowcy, jak wiadomo, nie posiadali swego duchowieństwa. Odłączyli się od cerkwi prawosławnej i nie mieli już swoich duchownych, dlatego oni się tylko modlili, czyli stąd nazwa molenna, nie cerkiew, ponieważ nie mogli sprawować w niej taństw, sakramentów i najważniejszego oczywiście nie było świętej Eucharystii, nie było i nie ma liturgii, bo zwykle byli to tak zwani bezpopowcy. Więc oni założyli molennę w środku wsi, a również na skraju wsi, tacy bardziej, taki inny troszeczkę odłam, bo oni byli podzieleni na wiele różnych odłamów, oni tam założyli klasztor. Na początku był to mały taki skit, później klasztor Chrystusa Świętej Trójcy i Chrystusa Zbawiciela. Być może kto był w Wojnowie, na pewno zajeżdżał do tego klasztoru u staroobrzędowców. Na dzień dzisiejszy on w zasadzie nie istnieje, jest to tylko jakby taki historyczny przekaz i po prostu parę budynków, które jakby świadczą o historii tego miejsca i tego klasztoru. Ale to później jeszcze może o tym powiem. Także powstał również w Wojnowie ten klasztor. Jest to też takie jakby szczególne, dlatego że były również inne próby zakładania różnych innych małych takich zgromadzeń klasztornych, monasterskich, żeńskich, męskich na tych terenach właśnie Prus Wschodnich, ale większość to było jakby takie, to było, przeszło i minęło, albo po prostu wszystko najbardziej skupiło się w Wojnowie. I w Wojnowie właśnie ten klasztor najbardziej się rozwinął i zyskał na swoim znaczeniu. Ten klasztor starobrzędowców największą taką działalność swoją rozwinął, kiedy jego przełożonym był tak zwany Paweł Pruski. To był Ichumen Paweł Pruski. Jego później zwali Pruskim od tych terenów, na których właśnie mieszkał. I był to taki bardzo światły człowiek, był to klasztor męski. Kupcy z Rosji przesyłali tutaj, była tam również szkoła taka dla chłopców, więc przesyłali swoje dzieci na wychowanie do tego klasztoru. Oni tam prowadzili taką działalność oświatową i wychowawczą. Paweł Pruski sam był, tak jak powiedziałam, człowiekiem dosyć światłym, zgłębiał Pismo Święte i ojców Kościoła. Swego czasu również założył przez swego wychowanka w sąsiednim Piszu, wtedy to się nazywało Johannesburg, miasto świętego, znaczy jakby od świętego Jana Chrzciciela, założył drukarnię. I ta drukarnia była mu potrzebna do tego, i to w ogóle wydawnictwo, było mu potrzebne do tego, żeby po prostu polemizować ze starobrzędowcami, popowcami, dlatego że, jak już powiedziałam, ci byli bezpopowcy, nie mieli po prostu swego duchowieństwa. Natomiast były też różne odłamy wśród starobrzędowców, którzy w jakiś sposób zachowywali, czy przyjęli duchownych, i oni byli jakby, to był ten odłam popowców, jakby mieli swoich duchownych, którzy sprawowali sakramenty. Ponieważ ci bezpopowcy byli dosyć w ogóle tacy radykalni w swoich poglądach, oni nie przyjmowali ani do wspólnego stołu ludzi, którzy byli w związkach małżeńskich, żonatych, ani do wspólnej modlitwy. I to też jakby wiąże się z historią Wojnowa, ponieważ z jednej strony w Wojnowie był ten klasztor i Paweł Pruski z tą swoją działalnością, z drugiej strony była druga molenna wybudowana, w której modlili się ludzie ze wsi. Dlaczego był taki konflikt między tymi jakby tymi dwoma grupami? Ponieważ znowuż tu się właśnie tyczy to tych bezpopowców. Jeżeli Paweł Pruski oraz mnisi, którzy razem z nim mieszkali w klasztorze, uważali ten ich odłam, ponieważ nie mają duchowieństwa, więc ludzie pozostający w związkach małżeńskich jakby grzeszą, ponieważ im nikt nie może udzielić tych sakramentów ślubu im udzielić. Było to jakby coś takiego. I w zasadzie to już oni czekali na koniec świata z tymi swoimi poglądami. No i Paweł Pruski, zastanawiając się nad tym właśnie, nad tym takim, no, że wychodzi na to, że albo trzeba czekać na koniec świata i jakby już, no, tylko na śmierć, jakby albo po prostu, albo zmienić swoje poglądy. I on po prostu starał się zgłębiać właśnie, tak jak już mówiłam, Pismo Święte Ojców Kościoła i zrozumieć, że Bóg nie mógł stworzyć czegoś, co jest sprzeczne samo w sobie. No bo jakby, tak jak mówię, z tych powodów, które mówiłam, że nie może istnieć, nie może być taka sprzeczność. I wtedy poprzez studiowanie, on najpierw właśnie to wydawnictwo, ta drukarnia, przez te polemiki, które prowadził, on po prostu założył to wydawnictwo i polemiki po to, żeby przekonywać, że nie może być popowców, nie może być duchowieństwa, że oni żyją w błędzie, ci popowcy. Najpierw pisał, był światłym człowiekiem, pisał właśnie te takie dysputy, artykuły przekonujące. Natomiast przez takie zgłębianie doszedł do wniosku, że w zasadzie to oni są w błędzie. Doszedł do wniosku, że to oni są w błędzie, że Bóg właśnie nie mógł stworzyć takiej sprzeczności, że wychodzi na to, że trzeba albo, prawda, to jakby dochodzi do takiej sytuacji, że już jakby Kościół w ogóle nie ma rozwoju. Kiedy doszedł do takiego wniosku, zaczął się zastanawiać, jeździć do Moskwy, zobaczył, że oni są w błędzie i on sam postanowił wrócić do cerkwi prawosławnej. I to jest taki bardzo ważny moment w jego życiu, w życiu tego klasztoru starobrzędowego w Wojnowie, ponieważ, no, tak jak mówię, był on światłym człowiekiem, miał kontakty i z władzą. Dużo ludzi było pod jego takim silnym autorytetem i oni byli pod jego autorytetem, więc kiedy on się przekonał do tych jego poglądów, przekonało się również dużo braci tego klasztoru. I on postanowił wrócić do cerkwi prawosławnej. Nie zrobił tego jakby tylko w Wojnowie to ogłosił, powiedział dla swoich braci, ale wrócił jakby do Rosji i tam już dokończył swoje życie w pewnym prawosławnym klasztorze w Rosji, czyli po prostu został z powrotem prawosławnym. Natomiast to ziarno, które jakby Paweł Pruski zasiał przez te swoje poglądy, przez te swoje dochodzenia do tych poglądów w Wojnowie, ono wydało pewien taki swój plon i dużo osób też za jego przykładem zaczęło przyjmować, jakby wracać do prawosławia, do cerkwi prawosławnej. Wtedy nawet klasztor jakby się troszeczkę podupadł, dlatego że on opuścił, ze swoimi zwolennikami opuścił ten klasztor. Ci, którzy chcieli zostać jako staroobrzędowcy, zostali w tym klasztorze, ale mówię, klasztor przyszedł w pewien taki upadek, natomiast zaczęło się właśnie wtedy prawosławie, jakby powrót do prawosławia na tych ziemiach zaczął się odradzać. Swego czasu to w Wojnowie i okolicach było 200 do 300 osób prawosławnych właśnie po Pawle Pruskim, mimo że on właśnie sam opuścił te ziemię. I na początku do tych ludzi przyjeżdżali tam duchowni z Warszawy, żeby odprawiać od czasu do czasu im nabożeństwa. Zwykle odbywało się to u ludzi w domu, ponieważ nie posiadali oni swojej cerkwi ani miejsca takiego dla modlitwy. Tylko, że byli to tacy jakby, nie przypadkowi duchowni, tylko po prostu wysyłani, różni po prostu baciuszcy na przemian. Natomiast w latach 20. i tu mamy następną ciekawą historię, która wiąże się z powstaniem naszej parafii i w ogóle parafii prawosławnej w Wojnowie. W latach 20. władyka Jewłogi, który później był metropolitą cerkwi rosyjskiej w Paryżu, ale ten czas jeszcze był on na emigracji, po rewolucji w Rosji dostał się na emigrację i był biskupem w Berlinie, spotkał późniejszego ojca Aleksandra Awajewa. Spotkał go właśnie w Berlinie i jak pisze w swoich wspomnieniach, w Wojnowie i tych właśnie o swoim berlińskim jakby tym bogoczyni, to pisze, że kiedy spotkałem ojca Aleksandra, znaczy on jeszcze nie był ojcem oczywiście, mówi, on zaproponował mu, żeby on został duchownym, żeby został świeszczennikiem. Tak pisze właśnie władyka Jewłogi i mówi, że świeszczennik z niego wyszedł prekrasny, znaczy, że bardzo on się zgodził i świeszczennik z niego wyszedł prekrasny. Kto to był ten ojciec Aleksander Awajew? To jest też bardzo ciekawa postać, tak jak już mówiłam, związana z Wojnowym, ponieważ ojciec Awajew był oficerem, mieszkał w Rosji, w Twerze urodził się i swego czasu wstąpił do klasztoru Opcji na Pustyń. Też może słyszeliście o takim słynnym klasztorze w XIX wieku, słynnym ze swoich starców. Starca Ambrosia i najbardziej znany starzec Ambroży, prawda, ale i inni starcy z Obcinnej Pustyni. Kiedy ojciec Aleksander wstąpił do tego klasztoru, tam wówczas był ojciec z tych starców takich znanych, dzisiaj już prosławnych, do których się modlimy, był ojciec Warsonofiusz. On go przyjmował, był skitonaczalnikiem i przyjmował ojca Aleksandra na posłuszanie, czyli do nowicjatu na samym początku. I w książce znowuż ostatniego duchownika, jakby ostatniego starca Obcinnej Pustyni, najmłodszego ojca Nikona, w jego wspomnieniach, w jego pamiętniku czytamy właśnie, że jak przyszedł ojciec Aleksander, już na posłuszanie przyszedł tam, wie, że jeszcze jest, tak ładnie o nim pisze, są to właśnie te wspomnienia, o których czytamy, że chociaż jeszcze jest w mundurze, ale już taki bardzo smiren, bardzo pokorny, że z nim się pracował razem z nim w bibliotece i że jakby tak poraził go swoim smireniem, mimo że przed w mundurze jakby oficerskim. No i ojciec Aleksander wstąpił właśnie tam na to posłuszanie. Został też postrzeżony albo przeodziany, dlatego że to bardzo różnie bywa w różnej tradycji klasztornej, w rasofor. I ponieważ nie miał do czasów I wojny światowej pełnych święceń, to znaczy nie miał postrzeżeń w mantię złożenia ślubu w małej schimę, dlatego też w czasie I wojny światowej został wysłany na front. Później dostał się do niewoli niemieckiej i trafił właśnie na tę ziemię, właśnie w Berlinie. Dlatego doszło do tego spotkania ojca Aleksandra z władyką Jewłogiem i ten mu właśnie zaproponował, żeby został duchownym, żeby został świeszczennikiem, tak jak już mówiłam. I później był taki zadowolony z niego. Ci, którzy go pamiętają, a jeszcze żyją ci, którzy go pamiętają, tak jak wspominają, mówią, że był to człowiek niezwykle skromny i taki pełen pokory, dobroci i były to cechy, które w ogóle ujmowały tak na pierwszy rzut oka, w czasie pierwszego spotkania z tym człowiekiem. Również jak czytamy, są takie wspomnienia o nim, kiedy on zmarł, to ojciec też już świętej pamięci, Mikołaj Lęczewski z Warszawy opisuje właśnie też pierwsze spotkanie z ojcem Awajewem, kiedy on przyjechał już do Warszawy prosić o przyjęcie parafii w Wojnowie właśnie do cerkwi prawosławnej w Polsce. Tak troszeczkę w skrócie o ojcu Aleksandrze, kiedy władyka Jewłogi go czołgopołożył. On najpierw służył w Berlinie, a następnie został właśnie wysłany, służył również w Królewcu, w Königsberg, Następnie został wysłany właśnie do Wojnowa, ponieważ wcześniejsi duchowni, którzy tu przyjeżdżali, im jakoś nie udało im się zorganizować parafii, a ze względu na specyfikę właśnie nawet parafian, ludzi, którzy mieliby tworzyć tę parafię, więc też świeszczenik był potrzebny jakby tak specjalny do nich. Dlatego, że tak jak mówiłam i wiadomo już z tego, co nawet powiedziałam, że byli to zwykle staroobrzędowcy, którzy wrócili do cerkwi prawosławnej i którzy zachowali również swoje pewne specyficzne obrzędy. Takim w tym czasie po prostu pozwolono zachować te swoje obrzędy i wrócić do cerkwi prawosławnej, żeby być z nią w łączności eucharystycznej. Kiedy ojciec Aleksander przyjechał na tereny właśnie do Wojnowa, jeszcze najpierw nie do Wojnowa, przez jakiś czas mieszkał w Kadzidłowie, w sąsiedniej miejscowości, takie nawet też, tak jak mówiono, Onufriewo, Kadzidłowo, takie bardzo bliskie dla nas nazwy tych miejscowości, przystąpił on do organizacji tej parafii i następnie do budowy cerkwi. W latach 20. właśnie zaczął budować cerkiew. To nastąpiła zakładka cerkwi i ojciec Aleksander wraz z parafianami budował cerkiew. Jeżeli ktoś u nas był, to wyobrażę sobie tę cerkiew. Jest to cerkiew drewniana, wewnątrz murowana. Jest to nieduża cerkiew. Mówi się, że jest ona wykonana według projektu ojca Aleksandra, czyli jakby sam on zaprojektował tę cerkiew, którą budował. I jest to cerkiew biało-niebieska, pokryta czerwoną dachówką. Jest taka bardziej typowa dla cerkwi prawosławnej niż dla wszystkich tych budowli sakralnych, które znajdowały się wówczas na tym terenie. Dlatego, że nawet molenny staroobrzędowców, po pierwszych próbach, kiedy one były tam drewniane i spłonęły, zaczęto budować tak samo w Wojnowie i jest zbudowana w stylu kirchy niemieckiej. Czyli taki mały kościółek, niewielki, z czerwonej cegły. Tak wyglądają. Natomiast cerkiew prawosławna, właśnie wybudowana przez ojca Aleksandra, nosi taki typowy właśnie charakter i cerkwi i to po prostu widać z daleka, jest takim ewenementem, można powiedzieć, w ogóle w tym zakątku kraju. Ponieważ nawet i późniejsze cerkwie, które powstały tam u nas na północy Polski, to zwykle mieszczą się w budynkach adoptowanych. Najczęściej właśnie po protestanckich kirchach, które zostały i tam mieszczą się cerkwie prawosławne. A cerkiew w Wojnowie jakby od podstaw została wybudowana i jest cerkwią prawosławną. Dzieliła się ona jakby tak na dwie części, ponieważ jedna część cerkwi to normalnie ołtarz i część dla wiernych, gdzie ludzie się modlili. Natomiast początkowa część cerkwi to był to przedsionek i to były pokoiki, w których mieszkał sam proboszcz, czyli ojciec Aleksander, pomieszczenia, w którym mieszkał baciuszka. I on tam mieszkał, miał swoją bibliotekę, miał dosyć dużą bibliotekę, miał kuchenkę, miał taki pokój, gdzie przyjmował swoich wiernych i gdzie ich spowiadał, ponieważ sam spowiadał wszystkich swoich parafian. To też taka ciekawostka, którą wspominają ci, którzy jego pamiętają, bo ja oczywiście nie pamiętam. Historia, że po prostu ci ludzie byli przyzwyczajeni do swojego baciuszki, do swojego proboszcza i nawet kiedy były jakieś tam rekolekcje czy głowienia, była taka historia, to jak przyjeżdżali świeszczenicy z innych parafii, to wszyscy i tak stawali tylko do ojca Aleksandra i on ich spowiadał po prostu, bo to był ich baciuszka, ich duchownik i oni nie czuli potrzeby iść do jakiegoś innego psego duchownego. Także miał taki swój pokoik specjalnie do spowiedzi. W tym pokoiku spowiadał również, uczył miejscowe dzieci religii oczywiście, ale uczył również języka rosyjskiego i języka cerkiewno-słowiańskiego. Dlatego, że na tych terenach, chociaż w domu, jakby w domu czy w cerkwi, te dzieci prawosławne czy staroobrzędowe mówiły po rosyjsku, to oczywiście już, może nie to, że coraz rzadziej, ale coraz bardziej wchodził język niemiecki. Oni byli dwujęzyczni i nawet zapominali, bo w sumie ich nikt nie uczył. Także ojciec Aleksander był jedynym, który uczył języka jakby rosyjskiego i słowiańskiego. Nie tylko dzieci prawosławne, ale również staroobrzędowe, te dzieci staroobrzędowców i też właśnie ludzie pamiętają o tym i wspominają, że właśnie uczyli się języka rosyjskiego u baciuszki Awajewa, bo szkoła była niemiecka wówczas. W tym czasie jeszcze może taka mała dygresja, bo kiedy ojciec Aleksander zbudował cerkiew i zorganizował tą parafię w Wojnowie. W latach 1927 roku było oświęcenie cerkwi. Przyjechał na to oświęcenie władyka Jewłogi właśnie z Berlina. Zobaczył tą parafię, był bardzo zachwycony. Nabożeństwo trwało 6 godzin. Było tak, jakby szło tym takim rytem jak u starobrzędowców. Nie było żadnych skrótów. Śpiew był taki nie czterogłosowy, jak u nas tutaj jest cerkwi, jak jest, tylko właśnie taki jednogłosowy, staroobrzędowy. Wszyscy wszystko śpiewali razem. Cała cerkiew śpiewała. Był widocznie kanon archi, oni powtarzali za nim, bo trudno, żeby wszyscy umieli na pamięć. Wiem, że z najdłuższych nabożeństw, tak jak mi opowiadano, to chyba była trwała służba do świętego Mikołaja. Siedmiożna trwała najdłużej. Także tam we wspomnieniach Władyki Eulogiusza właśnie można przeczytać, że był zachwycony, jak jakaś 12-letnia dziewczynka przeczytała szestopsalmie. Pięknie, tak jakby na raspiew, tak Władyka wspomina, że był porażony tą służbą, długością tej służby, ale również tym, że nikt nie wychodził, wszyscy stali, nie czuło się nawet takiego zmęczenia. Po tak długiej służbie nie czuło się tego zmęczenia. Władyka mówi, no on tak się, znaczy pisze w tej swojej książce, prawda, że wszyscy prawda, stali, i starsi, i młodzi, i dzieci, po prostu wszyscy stali cicho i tak jakby smirenno. On pewnie był sam nieprzyzwyczajony może do takich służb, także tak właśnie pisze w tych swoich wspomnieniach. Następnie, tak chciałam małą dygresję, bo o klasztorze jeszcze, przejść do klasztoru starobrzędowców w tym czasie. Tak jak mówiłam, że po wyjeździe Pawła Pruskiego ten klasztor przyszedł w taki upadek, już po prostu mało kto tam był. I na początku XX wieku przysłano tam mniszki z Rosji, starobrzędowe mniszki z Rosji, żeby po prostu był tam klasztor żeński. No i ten klasztor żeński przed I wojną światową bardzo dobrze funkcjonował, tam znów odrodziło się życie klasztorne tych mniszek starobrzędowych, była też szkoła dla dziewcząt, one dosyć duże. Zebrały się mniszki z sąsiednich, takich jak mówiłam, takich małych klasztorków, czy małych wspólnot, które tam wszędzie były w rozproszeniu. Teraz jak ktoś był i wie, a jak nie wie, to właśnie powiem, to że klasztor znajduje się w rękach rodziny państwa ludwikowskich, są to katolicy. Po prostu ten pan, który dostał ten klasztor jakby jako własność prywatną, bo jest to teraz własność prywatna. On po prostu pomagał tym siostrom w tym trudnym czasie i one mu przepisały ten klasztor w zamian za jakby dochowanie wszystkich tych sióstr. Do niedawna żyły jeszcze dwie siostry, ale no tak się stało, że nawet pan Ludwikowski umarł albo wcześniej niż dwie, albo wcześniej niż ta jedna siostra. Też dożył sędziwego wieku, ale opiekował się tymi siostrami jakby do końca i ten klasztor został jego. Teraz to już po prostu i umarły te siostry, umarł on i jakby kolejni jego spadkobiercy. Jest to jakby własność prywatna i tak jak mówiłam, tylko jak relikt pewnej epoki. Jako taka ciekawostka w Wojnowie do zwiedzania. Historia parafii prawosławnej zaczęła się jakby rozwijać w czasów ojca Awajewa, o tej działalności ojca Awajewa, której już wspomniałam. Później przy cerkwi skupiła się taka niewielka wspólnota sióstr, można powiedzieć. I w latach 30. został wybudowany budynek, dom, tak jakby dom dla mniszek. I skupiła się taka mała wspólnota sióstr. Ojciec Aleksander chciał założyć tam klasztor i to klasztor żeński. Jak pisze Władyka Jan Szachowski w swoich wspomnieniach, który był tam na tych terenach wówczas błogoczynnym dziekanem, pisze, że widocznie ojciec Aleksander widział, jak siostry tamte, starobrzędowe, działają, że to jest taka po prostu misja. I chciał, żeby tutaj zrobić też właśnie klasztor żeński, żeby siostry prowadziły misje i pomagało mu również w tych jego na przykład zajęciach, tych, to co już mówiłam, uczenia języka rosyjskiego, czy starocerkiewosłowiańskiego, czy uczenia religii, po prostu takiej. A były takie kobiety, które chciały, się skupiły i wbudowały ten dom. Do końca on nie został wbudowany, ale tak pięć sióstr tam mieszkało. Do pięciu razem, a później tam to wszystko tak troszeczkę się, jedne odchodziły, drugie umierały, później przychodziły następne. Ostatnia z nich, która tam była i przy której zmarł ojciec Aleksander, to matuszka Ludmiła, igumienia z Grabarki. Także ona była ostatnią siostrą, która tam mieszkała, opiekowała się baciuszką i mieszkała w tym właśnie w domu tych mniszek. W zasadzie przed II wojną światową normalnie była pieczątka klasztoru, prawosławnego klasztoru w Wojnowie, tutaj właśnie jeszcze przed II wojną światową. Ale te siostry, tak jak mówię, pomierały, powyjeżdżały. Ostatnia to była matuszka Ludmiła. Kto jeszcze wcześniej mógł, to poszedł również na Grabarkę, jak zaczął się tworzyć klasztor na Grabarce. Następny etap historii parafii w Wojnowie to jest rok 46, po II wojnie światowej, kiedy parafia do tej pory należała jakby, była na terenach niemieckich, należała do jurysdykcji w Berlinie prawosławnego biskupa, a teraz ziemi jakby na ziemi polskiej nie mogła być, znaczy nie mogła i nie wypadało być parafią jakąś taką, która by miała jurysdykcję gdzieś za granicą kraju, więc ojciec Aleksander nie bardzo wiedział, co zrobić, ale poradziwszy się ze cerkiewnymi swoimi władzami za granicą i ze swoimi parafianami, postanowił przyłączyć parafię w Wojnowie do, żeby weszła w skład Cerkwi Prawosławnej w Polsce. No i w tym właśnie, w roku 1946 udał się do Warszawy właśnie w tym celu. I to, co mówiłam o tym spotkaniu z ojcem Mikołajem Lęczewskim, to właśnie było to spotkanie, kiedy ojciec Aleksander przyjechał do metropolii, żeby prosić o przyjęcie do Cerkwi Prawosławnej w Polsce. To jakby taki następny etap. Później były też takie ciekawe etapy, może bardziej takie ciekawostki, wspomnienia jeszcze wcześniej, w czasie II wojny światowej, kiedy ojciec Aleksander próbował pomagać i ratować swoich wiernych. Wiadomo, to były czasy walki, niekiedy bardzo takie ciężkie i nieprzyjemne sytuacje, dlatego że ci ludzie byli Rosjanami, którzy mieszkali na terenach niemieckich, mówili po niemiecku i po rosyjsku. Kiedy przychodziła Armia Radziecka, była właśnie taka historia na przykład z ludźmi, którzy podarowali ziemię pod cerkiew, bo ziemia ta była podarowana, ziemia pod samą cerkiew. Oni mieszkali naprzeciwko, ich nazwisko było, nazywali się macedońscy po polsku. Oni podarowali tą ziemię i kiedy przyszła Armia Radziecka, oni odezwali się po rosyjsku i zostali zabici, ponieważ żołnierze myśleli, że oni są po prostu jakimiś szpiegami albo kimś, kto uciekł. I ci właśnie zostali pierwsi pochowani na cmentarzu, który znajduje się zaraz za cerkwią. U nas jest, kto był, to widział, że za cerkwią jest cmentarz. No i właśnie ci ojciec i syn, Jan i Jan Makedoński, zostali właśnie pochowani w jednej mogile właśnie pierwsi za cerkwią, bo do tej pory cmentarz znajdował się właśnie koło klasztoru starobrzędowców na końcu wsi. Także część prawosławnych była tam chowana i do tej pory była chowana, a później zaczęto również chować właśnie przy cerkwi i teraz mamy taki już całkiem nieduży cmentarzyk u nas koło cerkwi, a historia właśnie była taka. Także ojciec Aleksander tam pomagał swoim wiernym i ratował ich jak mógł w tym

proszę do kogoś tam, do tych, którzy tam decydują, prawda, władzy, pisać już po polsku. I tak, no, taka ciekawostka, też musiał się nauczyć tego języka i to było tak dużo takich różnych kłopotów. No ale Baciuszka, wiadomo, już był coraz starszy. Ci mówię, którzy go wspominają, mówią, że to był taki człowiek, który nigdy się nie denerwował. Mówią, że tylko raz się zdenerwował, jak zobaczył, że jakiś pracownik, który pomagał coś przy cerkwi, powiesił swoją marynarkę na krzyżu. I wtedy właśnie tak jakby trochę Baciuszka się zdenerwował, że miał taki zwyczaj, że zawsze odwiedzał swoich parafian, którzy nie byli w cerkwi, widział, kogo nie ma w cerkwi i wtedy po liturgii jechał do nich na przykład z prosforką. Takich opowieści również taką ciekawostką jest, że nigdy nikt mu się nie zdążył pierwszy ukłonić. Zawsze Baciuszka, gdzieś tam ktoś widzi Baciuszkę, że jedzie na rowerku, już myślę, tym razem to już ja się, no wcześniej. I zawsze było tak, że jednak Baciuszka potrafił wcześniej i zawsze wyprzedził kogoś. Także są takie wspomnienia i takie jeszcze ludzie, którzy go znają, to właśnie takie wspomnienia do nas dotarły. W 56 roku Baciuszka jakby najpierw zachorował i później zmarł. 25 listopada, tam dosyć długiej takiej ciężkiej chorobie zmarł. I nastąpił jakby nowy rozdział tak jakby w życiu tej parafii. Dom zakonny tak jakby też się skończył. Była jedyna, tak jak mówiłam, matuszka Ludmiła, która dochowała Baciuszkę, tam była przy nim do samej śmierci. I jakby nastąpił nowy etap w życiu parafii. W 57 roku został przysłany tam na początku na zastępstwo, a później już poproszono, żeby zostawić ojciec Aleksander Makal. Jakby parafia się już zmieniła. Baciuszka widocznie spodobał się parafianom, pasował do nich, bo nie każdy może by tam pasował do ich tych wszystkich wymogów. I po prostu na prośbę parafian został ojciec Aleksander Makal, został tam proboszczem i jakby nastąpił następny etap w życiu parafii. Dom zakonny stał się domem parafialnym. Wtedy tam Baciuszka zamieszkał z rodziną w tym domu parafialnym i jakby to był następny etap, no i takiej zmiany w życiu parafii. I to w zasadzie to, co opowiadałam o tym właśnie, o tym gowieniu teraz, tak, to już było za ojca Aleksandra Makala, ale to właśnie takie, że ci ludzie byli w ten sposób wychowani, że oni szli do swego Baciuszki, a nie do innych, którzy jakby przyjeżdżali na gowienie. No i wtedy już możemy właśnie mówić o takim, no, po prostu jakby już następnym etapie życia parafii w Wojnowie. Ojciec Aleksander był tam 13 lat, zdaje się, na tej parafii. Też jak nieraz wspomina, że czasami parafianie go właśnie wychowywali i jakieś tam robili takie zamieczenia. On tam trafił jako młody taki świerszczennik, chociaż może nie w latach, ale na pewno no, jako młody duchowny. I tak razem z parafianami oni raz zwracali mu różne tam jakieś uwagi, on się do nich dostosowywał i jakoś tam razem funkcjonowali. Później po ojcu Aleksandrze Makalu następnym proboszczem był ojciec Aleksander Szołomów. I w tym czasie parafia jakby zmniejszyła się liczebnie. Znaczy w ogóle młodzi ludzie wyjeżdżali jakby do pracy, szukali pracy poza wsią, to wiadomo. W latach 80. była taka możliwość, że młodzież stamtąd mogła wyjeżdżać do Niemiec, ponieważ mogła uzyskać niemieckie obywatelstwo, jako że z dawnych terenów państwa niemieckiego. I dużo osób z tego skorzystało i wyjechało. I od tej pory możemy mówić o takim zmniejszeniu się w ogóle liczebnym parafii. I jakby pomału parafia zaczęła zanikać, jeszcze nie tak strasznie, ale już wyludniać się, ponieważ jeszcze staruszkowie, starsi ludzie mieszkali tam, ale wiadomo, starsi ludzie z czasem też odeszli, a ci młodzi w większości wyjechali. Jeżeli nie do miasta w Polsce, to wtedy właśnie bardzo dużo osób wyjechało do Niemiec i tam po prostu zaczęło swoje życie. Potem następnie byli kolejni proboszczowie tam przez jakiś czas, znaczy chyba 2 lata, w takich trudnych czasach stanu wojennego był ojciec Stefan Urbanowicz, a po nim ojciec Jerzy Czurak, który też tam był chyba z 8 czy z 9 lat. Wtedy parafia w ogóle już jakby no, coraz bardziej się zmniejszała i jakby można powiedzieć, już zaczynała nie istnieć. Nawet nabożeństwa to były tylko odprawiane w 12 prazniki, które nie wypadały w niedzielę. Ponieważ Baciuszka już wtedy miał 3 parafie do obsługiwania, żeby w ogóle tam jakoś żyć i funkcjonować i dla kogoś. Także służył w Mrągowie, tam była założona parafia, w Mrągowie służył. To też taka ciekawostka, bo jak się tak prześledzi historię tych parafii na przykład, najpierw ojciec Aleksander Awajew zwraca się tam do kogoś o przyłączeniu wiernych, jakiejś garstki wiernych z Mrągowa do parafii w Wojnowie. Następnie już za ojca Czuraka, czy nawet może wcześniej, patrzymy, że parafia

0: W Mrągowie jest jakby parafią liczebnie większą, dla której trzeba służyć co niedziela, natomiast parafia w Wojnowie jakby traci na swoim znaczeniu i tylko od czasu do czasu tam jest służba. Także właśnie taka i trzecia parafia, która jakby wchodziła razem w skład tych wszystkich parafii, to była jeszcze parafia w Orzyszu, w której też się służyło, bo też tam była, no to już oczywiście inna jakby historia, ale też była jakby dołączona do tych trzech parafii, które jakby tworzyły jedną parafię w Wojnowie. Ale mówię, to było takie przejście, że najpierw garstkę wiernych z Mrągowa dołączamy do parafii w Wojnowie, a później parafia w Mrągowie jest liczebniejsza, jest większa i ważniejsza niż parafia w Wojnowie. Teraz parafia w Mrągowie jest w ogóle już oddzielną parafią, jest dużą parafią, jedną z największych na Mazurach, można powiedzieć. No to jest to miasto również i taką dosyć młodą, jest tam dosyć dużo młodych ludzi, także historia ciekawie kształtuje, można powiedzieć. Natomiast no, parafia w Wojnowie jako taka liczy może do 10 osób, jeżeli policzyć naszych wszystkich. Trudno powiedzieć na to jej zakresie, bo do niedawna to gdzieś, jeśli ktoś mieszkał w Ostrołęce czy pod Ostrołęką, to mógł przyjechać i też być naszym parafianinem, chociaż do Ostrołęki było 90 km, prawie tyle co do Olsztyna. No ale tym niemniej Wojnowo wtedy było najbliżej i jest najbliżej jakby. No bo między Białymstokiem, a właśnie w kierunku północnym, to w sumie tam w kierunku Olsztyna nie ma innej parafii po drodze, tylko Wojnowo. Dopiero już później 30 km za nami jest Mrągowo, no i inne parafie. Także w ten sposób jakby parafia zupełnie się zmniejszyła. No i w ogóle, tak jak mówiłam, służby odbywały się bardzo rzadko, tylko w te 12 prazniki, które nie wypadały w niedzielę, bo po prostu nie było jakby dla kogo służyć. Cerkiew Biedna też tak jakby podupadała, bo była taka no, zaniedbana, wymagała remontu, a kto miał o to jakby zadbać? Ludzi było też niewiele. I był też taki moment, kiedy chciano zamknąć to, znaczy były takie też, żeby zamknąć cerkiew, żeby zamknąć parafię, ale szkoda było cerkiew ze względu nawet na, no, na jej historię, na budynek, na to, że jest w ogóle jedyną w całej północy zbudowaną od podstaw cerkwią prawosławną. No i były, prawda, tak, były takie osoby, dla których cerkiew i parafia były jakby drogie i bliskie sercu. No, matuszka Ludmiła, tak jak już mówiłam, która stamtąd pochodziła, tam się urodziła, wychowała i jakby zaczynała swoje życie monastyczne. Następnie, przede wszystkim chyba ona, ale Władyka Sawa, owszem, też, kiedy był tutaj biskupem białostocko-gdańskim, prawda, gospodarzem tych wszystkich parafii, więc też mu to leżało na sercu. No i dzięki nim, no i oczywiście ta tradycja jeszcze, że tam był właśnie klasztor, że to jest w ogóle taka wyjątkowa i parafia i historycznie. I dzięki nim po prostu w pewnym momencie nastąpiło tam odrodzenie życia klasztornego. Wiem, że Władyce zawsze to jakby leżało na sercu, często o tym jakby tam mówił, powtarzał. A kiedy już stało się tak, że trzeba kogoś, znaczy trzeba tam kogoś posłać, żeby po prostu odrodzić i było dla kogo służyć w tej cerkwi. Dlatego, że te nabożeństwa były tak rzadkie, cerkiew była bardzo okradana, był taki czas, kiedy no, rabowano cerkwie, rabowano ikony. Tam było sporo starych ikon, ale włamań też było bardzo dużo. Ostatnio w 1994 roku po prostu ginęły, około 100 ikon zginęło z cerkwi prawosławnej w Wojnowie. Ona była bardzo słabo zabezpieczona, miała tam później jakieś kraty. Najpierw starobrzędowcy i ci, którzy pochodzili od jakby ci jedinowiercy, oni jedinowiercy się nazywali na początku. Oni po prostu, oni uważali, że kraty w oknie to coś strasznego, że tak to nie powinno być w cerkwi, no. Także przekonać ich do tych krat też nie było proste. Dopiero później, po jakimś czasie, kiedy właśnie zaczęto kraść ikony, to wprowadzono te kraty, ale było to jednak też jakieś takie słabe zabezpieczenie. Była też taka ciekawa historia, że, o której opowiadała jedna parafianka, kiedy no, wycinano również ikony z ikonostasu. I była tam taka ikona w ikonostasie Matki Bożej, która no, też zginęła, też ją wycięto i zginęła. I ona mówi, że przychodzi do cerkwi, a wcześniej chciała też odejść już jakby z tej parafii, zostawić, gdzieś pójść jakoś inaczej, gdzieś zamieszkać. Ale czy miała taki sen, czy ktoś jej powiedział, że póki Bożej Matki jest w tej cerkwi, to i ty nie odchodź. No ona przyszła do cerkwi, po tej którejś tam kradzieży patrzy, nie ma Bożej Matki. Nawet Bożej Matki cerkwi wypuściła, znaczy się już jakby, no już jakby tu nie ma żadnej nadziei po prostu, że nawet ta ikona z ikonostasu została ukradziona. No i proszę sobie wyobrazić, że ta ikona została zgubiona gdzieś po drodze i wróciła do cerkwi. I teraz u nas jest właśnie w ikonostasie Ona też była niszczona, była raz nadpalona, ale to wszystko zostało jakoś, chwała Bogu, dzięki pracom konserwatorskim zatuszowane. I ta ikona nadal jest u nas w cerkwi, palimy przed nią zawsze łampadkę, tak jakby takim symbolem naszej cerkwi, ta ikona Bożej Matki z ikonostasu. Chociaż inne nie wróciły, zostały ukradzione również z ikonostasu. No i taki następny etap właśnie, tak jak mówię, jak doszło już jakby do utworzenia w ogóle klasztoru w Wojnowie, kiedy już wszystko tak jakby nie dawało żadnej nadziei. Wtedy właśnie matuszka Ludmiła i Władyka Sawa, matuszce to było drogie, takie na sercu znalazła jakby takiego swego przyjaciela, świeszczenika, który zgodził się, że pójdzie po prostu, znaczy on był diakonem, do tej pory on był diakonem, służył w Warszawie, ojciec Bazyli, wcześniej tam pracował jako inżynier i on po prostu zgodził się pójść do Wojnowa dla ratowania tej cerkwi, żeby tam służyć, żeby być tam duchownym. No i został właśnie wyświęcony tutaj w soborze przez Władykę Sawę w roku 94 i wysłany właśnie do Wojnowa z celem właśnie w ogóle utworzenia tam wspólnoty takiej w Wojnowie, również sióstr, żeby ktoś dla kogoś ta cerkiew służyła, ponieważ już jakby ludzi nie ma, więc dla ludzi służyć nie może. I też taka mała dygresja, kiedy matuszka Ludmiła jakieś powiedziała, że ta cerkiew była okradana nie tylko dlatego, że kraty były za słabe, czy zabezpieczenia za słabe, tylko również dlatego, że miała już jakby takie małe modlitwie, no i ograждenie, że po prostu brakowało modlitwy, która by tę cerkiew jakby tak ochraniała. Tylko że tak jakby też nic nie dzieje się no, bez przyczyny i myślę, że to, że nastąpiło w ogóle jakby nowe odrodzenie, kiedy już jakby była, można powiedzieć, w pewnym sensie jakiś taki martwy punkt, taki beznadziejny, prawda, nastąpiło odrodzenie cerkwi. Paciuszka się zajął w ogóle remontem, odremontował cerkiew, konieczno we współpracy z konserwatorem i Władyko, prawda, ze środków wiernych i ze środków konserwatora została odremontowana cerkiew, która była no, w takim bardzo poważnym stanie. O wiele lepiej został przeprowadzony taki generalny remont cerkwi. Wróciła do swoich pierwotnych barw, to znaczy jest biała z niebieskim, prawda, tak jakby cerkiew Bożej Matki, niebieski kolor. Tam na początku została mu również taka jedna parafianka powierzona do pomocy. No, dużo ludzi tam w ogóle pomagało i w 95 roku nastąpiło jakby powołanie do życia żeńskiego domu zakonnego. Powołany do życia klasztor, który jakby otworzył nową kartę w dziejach tej parafii i w historii tego miejsca po prostu. Czyli od 95 roku no, są tam siostry, tam były raz jedne, raz drugie. Na początku przełożoną była tam igumienia Ludmiła, została pierwszą przełożoną. Została skierowana z grabarki, ale było to troszkę jej nie posiłam, ponieważ no, no wszystko było zrujnowane. Ten dom do końca nigdy nie był odbudowany, ten dom klasztorny i później parafialny, ponieważ baciuszcy, którzy tam mieszkali, zajmowali tylko minimum parę pomieszczeń na dole, tak żeby się ogrzać i po prostu jakoś tam mieszkać. Także od tego czasu, od roku 95 nastąpiło gruntowny remont, znaczy cerkwi, tak jak już mówiłam, generalny, a również pomaleńku przystosowanie, wykańczanie, no i już takie codzienne życie, prawda, klasztoru.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Za nami historia monasteru Zaśnięcia przy Najświętszej Bogurodzicy w Wojnowie, opowiadała przełożona monasteru Ichumenia Agnia. A już po przerwie, punktualnie o godzinie 20, zaproszę Państwa do wysłuchania powtórki dzisiejszego wydania wiadomości, a w nich mowa m.in. o warsztatach w ośrodku Białowieża.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 1 września według nowego stylu i 19 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Znajdujemy się w okresie święta zaśnięcia przy Najświętszej Bogurodzicy. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Andrzej Stratelates, święty Tymoteusz z Palestyny, święty Agapiusz z Cezarei Palestyńskiej oraz święta Tekla z Gazy. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o kursie języka cerkiewno-słowiańskiego w Białymstoku, a także o warsztatach w ośrodku w Białowieży. Siódmego września o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędzie się spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem kursu nauki czytania w języku cerkiewno-słowiańskim. Szczegółowe godziny zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. Zajęcia polegają na czytaniu i tłumaczeniu modlitw, fragmentów Ewangelii, tekstów liturgicznych, a prowadzi je protodiakon Wiaczesław Perek. Zapraszamy serdecznie.

W dniach 4 i 5 września w ośrodku Białowieża odbędzie się spotkanie pod tytułem Podlaskie Tradycje Bez Granic – międzypokoleniowe warsztaty kulinarne i rękodzielnicze. To wyjątkowa okazja, aby spotkać się, poznawać lokalne tradycje i wspólnie odkrywać bogactwo dziedzictwa kulturowego Podlasia. Organizatorzy zapraszają mieszkańców regionu, rodziny, młodzież, seniorów, a także wszystkich zainteresowanych tradycją i kulturą Podlasia do odwiedzenia ośrodka w Białowieży. W programie znajdują się spotkania i zajęcia poświęcone tradycyjnej kuchni regionalnej, a także warsztatów rękodzielniczych. Zaplanowany jest także czas na prezentację zdjęć pana Jarosława Harkiewicza związanych z projektem Kolory Prawosławia. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu inicjatyw lokalnych pod nazwą Aktywna Wieś. Więcej informacji dostępnych jest na stronie stowarzyszenia i profilu Facebook.

Wysłuchaliśmy powtórki dzisiejszego wydania wiadomości. W ten sposób rozpoczęła się ostatnia godzina dzisiejszego wtorkowego programu. Po przerwie czeka nas jeszcze audycja ojca Grzegorza Misiejuka, związana ze wspomnieniami dotyczącymi święta zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy.

0: Nadal trwamy w okresie święta zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, czyli ostatniego święta z grona 12 wielkich w roku liturgicznym. Jest to święto nieruchome i zostało ustanowione około V wieku. W tym samym okresie zaczęto je przedstawiać w ikonografii, inspirację czerpiąc głównie z pism apokryficznych. W święcie zaśnięcia Bogurodzicy Cerkiew wspomina m.in. wydarzenia poprzedzające odejście z ziemskiego życia Matki Bożej, jej zaśnięcie, pogrzeb w Getsemanii, cudowne przybycie apostołów do Jerozolimy. Już teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania wspomnień związanych ze świętem zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy ojca Grzegorza Misiejuka, proboszcza parafii świętego Jerzego Zwycięzcy na Nowym Mieście w Białymstoku.
1: Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Sława Jezusu Chrystu.
3: Sława na wieki.
2: Ojcze Grzegorzu, uśpienie, splinie po naszemu, to jest bardzo duże święto letnie. Poświęcenie kwiatów, poświęcenie plonów już. My w poprzedniej rozmowie przeoczyliśmy, że preobrażenie to jest poświęcenie owoców. A tutaj zawsze, jak szliśmy do cerkwi, to mama niosła bukiet kwiatów, wśród których były zboża.
3: Tak, obowiązkowo. Nie mówiliśmy o poświęceniu owoców, choćby z tej prostej przyczyny, że Bóg na inne owoce od nas oczekuje, prawda? Tyle różnych wspomnień było o przemienieniu, chociażby to, od czego dzisiaj warto zacząć. Na uśpienie śpiewamy tropar. W rożdziestwie dziewstwo sochraniło jej si, bo uśpienie mira nie ostawiło jej si, Bogorodzice, przystawiła się jej si żywotu, maci suszczy żywota. W narodzeniu dziewictwo zachowałaś, w twoim zaśnięciu świata nie pozostawiłaś. Stanąłaś przed dawcą życia, będąc matką życia. I twoimi modlitwami zbawiasz świat. I to, co prawda tutaj ważne, jest chociażby to poświęcenie plonów. Bóg jakby chce przez to powiedzieć, że dlatego ona z ciałem została wzięta do nieba. Prawda? Kiedy Tomasz chciał poklonić się dla jej ciała, prawda? Bo nie był obecny na pogrzebie. Znowu tutaj niewierny Tomasz, prawda? Jak się odzywa. Ale przecież to nie tylko z niewiary wychodziło, a chciał z miłości, z szacunku pokłonić się do Najświętszej Maryi. I nie zastano ciała już w grobie. Nie było. Dlaczego? Właśnie to, co mówiliśmy przy okazji przemienienia. Jeżeli Pan Bóg wziął do wieczności proroka Mojżesza, Eliasza, to matkę zostawić, która swoim tak, po wypowiedzianym do Archanioła, sprawiła, że ziemia z niebem się połączyła, że Bóg mógł wkroczyć w historię świata. Miał ją zostawić? Dlatego właśnie to jedno, a drugie jeszcze ważniejsze. To, że Najświętsza Maria wzięta została do niebios, żeby modlić się za nas, potwierdziło zmartwychwstanie. Ono otworzyło bramy raju. Nie tylko dla Adama i Ewy, których Bóg przyszedł na ziemię odnaleźć. Na ziemi go nie zastał, aż do otchłani stąpił. Prawda? I tutaj ta rzeczywistość jakby pomaga nam zrozumieć nie tylko uśpienie Bożej Matki, ale i zmartwychwstanie Jezusa, pomaga nam wykazać naszą wiarę w zmartwychwstania. Bóg przyjmuje ciało Najświętszej Matki, bo i sam, będąc Bogiem, wzniósł się na niebo razem z poranionym ciałem. Nam zostawiając Eucharystię, to, co możemy, potrafimy przyjąć, aby i w nam spełniało się życie Boga. Czyż nie wiecie, że świątynią Boga jesteście, a Duch Boży mieszka w wam? W naszej wierze, w uśpieni Matki Bożej żyje wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I jedynym jej testamentem dla nas są słowa wypowiedziane podczas pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej, który dla chrześcijan stał się objawieniem Eucharystii. Świętowali jako bogojawlenie. Mówiliśmy o tym, nie tylko chrzest pański był tak nazywany, ale również nakarmienie 5000 ludzi 5 chlebami i pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. I jedyne jej słowa wtedy do tych ludzi, którzy tam, prawda, byli, było: to, co wam powie, spełnijcie. Jezus na prośbę matki wiedziała, że nie odmówi. Pomimo, że był Bogiem, to on dał przykazanie: czci ojca twego i matkę twoją. I tylko za to przykazanie jest nagroda. I dlatego spełnia prośbę matki. Ona choć jeszcze mówi na początku: mój czas nie przyszedł, ale widząc przyczynę, dla której matka powiedziała: wina nie mają, że zaczyna się problem tej rodziny, nowej rodziny, która dla Boga jest świętością, żeby nie podlegali ostracyzmowi, nie powiedział im: my przyszliśmy do nich w goście, a oni nawet chleba nam nie dali, winem nie ugościli, my przynieśliśmy im życzenia, prezenty, kawy nie było, prawda? Wino było jedynym takim, prawda, znakiem gościny, dzielenia się z kimś. Tego zbrakło. A jaka to będzie rodzina, prawda? Zaczynało się już obmawianie. Bóg reaguje na prośbę matki. I dlatego te słowa matczyne tak ważne. Jeżeli coś wam powie, spełnijcie. Nie dyskutujcie. Co nam każesz wodę nosić? Tu wino potrzebne. Spełnijcie to, co wam powie. I dlaczego mówię, że to jedyny testament, który zostawiła? Bo jeżeli ktoś Boga nie posłucha, kto będzie miał prawo mówić, że szanuje, czci Matkę Bożą? Jeżeli ktoś nie uczci jej pamięci, nie zastanowi się, dlaczego Bóg z takim szacunkiem, prawda, jej ciało przyjął do nieba, po jej duszę sam zstąpił. Pamiętam kiedyś na ikonie uśpienia na Płaszczenicy, u nas tam w parafii było Zbawiciel stojący, prawda, jakbyś dzieciątkiem. I pytałem mamy, nie umiała mi odpowiedzieć na to pytanie, baciuszki spytałem: oj, synku, nie wiesz, bo to chrzestny mój był. Toż to dusza Matki Bożej. Syn po duszę przyszedł. No i tutaj jakby zaczynają się te relacje najważniejsze. Prawda? Czego oczekuje od nas Bóg? Jeżeli nie spełniamy słów Jezusa, jak możemy powiedzieć, że czcimy Bogu Rodzice? Odrzucając, czy nawet ośmieszając Boże przykazania, sprawiamy ból Matce Bożej. No bo jak inaczej, jeżeli mówi, że ktoś post niepotrzebny? Jezus przecież mówił po zejściu z góry Tabor: ten rodzaj choroby możecie leczyć modlitwą i postem. Jeżeli mówimy, że post niepotrzebny, że to teraz nieważne, że może być lżejszy, to zaprzeczamy słowom Bożym, a w nich prośba matki. Zacznijmy jakby od naszego ciała. Jeżeli nie wierzymy, że Najświętsza Maria Panna z ciałem jest tam przed Bogiem, do niedawna znakiem okrucieństwa dla mnie, a sądzę dla wielu ludzi, była mowa o krematoriach w Oświęcimiu, Treblince czy Majdanku w Lublinie. A teraz przyszła moda na kremację ciał. Dlaczego? Prawda, spalić świątynię. Apostoł Paweł mówi, czyż nie wiecie, że świątynią Boga jesteście i Duch Boży mieszka w was? Spalić świątynię ciała? Nie wierzyć Bożym Słowom? Dlaczego bezkrytycznie przyjmujemy? To ma być higiena śmierci? Czy jak to nazwać? Brakuje mi określenia, ale brakuje i szacunku do takich postawy. Bo wtedy co zostawiamy dla Boga? Nieważne, że wzniosłeś się do nieba, zabierając poranione ciało, to my na ziemi co chcemy zrobić ze swoim? To pytanie każdemu do przemyślenia. Niech każdy w jakiś sposób zastanowi się, czy człowiek, który przyjmuje ciało i krew Jezusa, przyjmuje sakramenty, chociażby spowiedź, wybaczenie grzechów od Boga, potem mówi, to wszystko jest nieważne. Czy wtedy czcimy, słuchamy tego testamentu Matki Bożej, spełnijcie to, co Chrystus wam powie? Nie wiem.
2: Spotykałem się z pytaniem kilkukrotnie. Czy wasza cerkiew dopuszcza pogrzeby prochu
3: spalonych? Skremowanych.
2: Nie wiedziałem, co odpowiedzieć.
3: Nie, dlatego że nawet i te, które na przykład z zagranicy przywożą, tam prawosławni proszą o czyn pogrebienia przed kremacją. Bo w inny sposób nie można przewieźć. Przepisy nie pozwalają. A testamentem tego, kto umierał, było, żeby ciało było pochowane w rodzinnej ziemi, w rodzinnych stronach. To stąd jakby z braku innej możliwości stworzone takie przepisy, które uniemożliwiają. Ale właśnie kilka razy już w naszej praktyce, tutaj w naszej parafii, spotkaliśmy się z takim, że przywieziono ciało i było poświadczenie baciuszki, że odpiewanie zostało dokonane w cerkwi przed kremacją. To jest nasz obowiązek, pomodlić się za duszę zmarłego, powiedzieć w oblażennym uśpieniu wieczny pokój, w błogosławionym śnie daj wieczny odpoczynek. Jaką wy pościel dla ciała zrobicie, to już my nie możemy od was wymagać. Wybierzecie to na swoje sumienie. To dlatego szacunek dla ciała. Inny sposób jeszcze, prawda, kiedy młody człowiek nierozważnie zdecydował się na tatuaż, może to naprawi, może znajdą się środki, żeby, prawda, go usunąć. Natomiast w tej codzienności naszej, które się zdarzają, kiedy młodzi ludzie ubierają się bardzo ekstrawagancko, idąc na nabożeństwo, wchodzą do świątyni ubrani po wakacyjnemu czy urlopowemu. Ja mówię, do restauracji wymagają stroju godziwego, bo inaczej przyjdzie wykidajło. Prawda? A przed Bogiem odważamy się stanąć w stroju, który staje, będzie zgorszeniem dla innych, którzy przyszli na modlitwę. Komu chcemy się pokazać? Komu chcemy zaimponować? Szacunek dla Boga nakazuje skromność. Bóg zna nasze ciało. Bóg zna to, czym nas obdarzył. Chciałby cieszyć się pięknem naszej duszy. Jeżeli myślimy tylko o cielesnym, dlaczego Bogu chcemy sprawić przykrość? Ten, kto patrzy, zaczyna popełniać grzech. Osądzenia. A przyszliśmy do Boga, który jest miłością. Jeszcze innym, bardzo trudnym momentem, który teraz tak zajmuje środowisko, ja będę może nieostrożny, wypowiadając te słowa, narażając się na krytykę, ale kiedy mówi się o tym, że człowiek może zmieniać płeć, to bardzo trudny moment jest. Przyszedł do nas z zachodu. Mówią nawet, że trzeba dla młodzieży, dla dzieci mówić, że to jest możliwe, dostępne, naturalne, bo człowiek ma prawo decydować o swoim ciele. Ale czy mówienie o tym, że ja się nie zgadzam, że Bóg uczynił mnie mężczyzną, a kobietą, jest rozważne? Jakieś przyczyny mam ku temu, prawda? Bo każdemu z nas wyznaczył coś, czym możemy sobie i światu udowodnić, prawda, że jesteśmy dziećmi Boga. Jeżeli my mówimy, że to możemy zmienić, dlaczego? W imię czego? Ja mówię może inaczej, że to jest chyba perfidna, straszliwa pułapka dla ludzi. Dla ludzi, którzy rzeczywiście mają czasami swoje zapatrywania, poglądy, chcieliby to zrealizować. Ale jeżeli by połowa ludzkości powiedziała, ja zmienię płeć, to przecież w jednym pokoleniu okaże się, że jest nas o połowę mniej na ziemi. No bo ten, który nie chciał być mężczyzną, powiedział, że będzie kobietą, nie stanie się matką. Czy kobieta, która nie chce radości macierzyństwa, no nie stanie się ojcem? To jest zniszczenie ludzkości bez wojny. Chyba nie tędy idziemy. Ale to znowu dla nas, chrześcijan, do przemyślenia. Jeżeli chcemy mówić o tym, co najświętsze było dla Boga, o tym, jak uszanował ciało własnej matki, nie możemy powiedzieć, że nasze ciało to jest tylko proch. Oczywiście. W oblażennym uśpieniu ciało staje się cząstką materii, ale dusza jest tym magnesem, który, gdy przyjdzie czas, zbierze wszystko, żeby stanąć przed Bogiem na sąd. Jeżeli Bóg z materii potrafił stworzyć coś tak wspaniałego jak człowiek, obdarzyć go swoim obrazem i podobieństwem, to czy nie potrafi zebrać nas w całość po to, żebyśmy mogli wejść do wieczności tam, gdzie przebywa Najświętsza Maria Panna? Bo nasze życie jest piękniejsze, niż nam się wydaje. Nieraz narzekamy na trudności, które są. Chociażby u nas budowa ta jest. No, przeraża czasami. A gdzie weźmiemy środki? Jak to będzie? Ale przypomina mi się jedno zdarzenie, które dane mi było przeżyć na początku kapłaństwa. Gdy byliśmy w Ornecie, mieszkała z nami matuszka Kalin. Baciuszka był w Rosji pułkownikiem w carskiej armii. Gdy rozpoczęła się rewolucja, oczywiście stał się zagrożeniem dla systemu. Uciekli do Polski. Prawda? I tutaj był w Brześciu jako pracownik państwowy, wstąpił do seminarium w Grodnie i w czasie wojny stał się kapłanem. Syn był w wojsku polskim, w kampanii wrześniowej uczestniczył. Ranny trafił do flagu. Gdy wojna się skończyła, powiedzieli jemu, że nie ma co do Polski wracać, bo jego rodzice na pewno nie żyją. Znalazł się w Australii. Nie mógł pracować jako chirurg, bo we flagu bili go po rękach i był zdolny już tylko do pracy fizycznej. A matuszka opowiadała nam taką historię, gdy była w Petersburgu, loterię taką nowo wyznaczyli, prawda? Że losy, można dużą sumę wygrać. No i pierwsze ciągnienie, przychodzi staruszka, babcia. A ja coś wygrałam. Babuszka, a wasz bilet, to znaczy wasz los. Jeśli Bozieńka zachoczy, ja i bez bileta wygraju. No, roześmieli się, prawda, na tego. Drugie ciągnienie loterii, znowu babcia przychodzi. A ja wygrała to nie budź. A bilet babuszka jest teraz? Nie, ja że wam mówiła, jeśli Bożenka zachoce, to ja i bez bileta wygraję. Więc oni pomyśleli na tego i tak, no babcia tak wierzy na tego, kupmy jej los. Kupili los, zdeponowali w sejfie. Kolejne ciągnienie, babcia wchodzi, prawda, do banku, a oni, da, wasz bilet wygrał. Jaki bilet? Ja mówiła, jeśli Bożenka zachoce, to i bez bileta wygrają. No, słuchaliśmy to jako pewien, no, powiastkę, powiedzmy. Ale przyjechaliśmy do Tarnogrodu i kolejny praźnik uśpienia był. Ja tak patrzyłem, odprawiając liturgię, kolejny raz. Kielich był pęknięty, zabytkowy. Nie było wtedy możliwości, żeby go odremontować, oddać, prawda? Dlatego nie byłoby zresztą na czym odprawiać, bo innego nie było w zapasie. I patrząc na to, że jest więcej ludzi w cerkwi, myślę, że będzie może okazja zebrać. Ale zanim to było, do cerkwi na służbę przyjechała babcia, my nazywaliśmy ją babcia z Goraja. Miała 45 kilometrów do cerkwi. I ona przychodziła wcześniej, bo służba o 10 była, ona o 8, autobus już przyjeżdżał. Przychodziła do nas, matuszka ugościła zawsze ją herbatką. I ona przyjeżdża rano na uśpienie już do cerkwi. I wy zawsze mnie ugaszczacie tutaj, jak ja przychodzę tak serdecznie. Ja chciałam wam tutaj taki mój prezent. I wyjmuję 150 zł. A matuszka rano prosiła, daj mi na chleb. Mówię, nie mam nic, mama. I matuszka patrzy na to, że babcia tak hojnie, prawda, nas obdarzyła. I tak patrzy na tego, o, będzie już chleb. I prawda, dlatego... No. Przychodzimy z cerkwi. Oczywiście ja na czasze zebrałem, powiedziałem, że w domu staramy się, żeby było ładnie, a tutaj Najświętszy Sakrament w czaszy jest i nie ma jak nam zadbać o to, żeby wyremontować czy nowy kupić. Zbierzmy się. Babcia z Goraja dała na ten cel 150 zł. Jeżeli średnia pensja była wtedy 600, no to była potężna suma. Zebraliśmy tego dnia 1700. Nowy kielich tyle kosztował. Ale przychodzę do domu. Matuszka mówi, to daj pieniądze, ja pójdę zakupy zrobię. Mówię, mamusiu, nie mam, bo na tacy oddałem. A ja pamiętasz, co nam matuszka Kalin mówiła o tej babci. Jak Pan Bóg zechce, to nam da. No tak. Nie jesteś aż taki godny jak ta babcia, prawda? Dlatego tak rozmawiamy, droczymy się. Ktoś, patrzymy przez okno do bramki, wchodzi, szukają drzwi, na taras weszli, otwieram. Autobus nasz uciekł, my z Francji. I nasza koleżanka prosiła o metrykę chrztu. Parafii tej metryki zostały spalone, bo zbyt dużo było tych, którzy nie chcieli, żeby wiedziano o nich, że są prawosławni. Więc poszedłem do gminy, bo duplikaty były w gminie. Pozwolili mi spisać numer aktu i dane. Wydałem im metrykę, a oni dają francuskie ciasto, praliny, dla dzieci cukierki i 500 zł, a to już całkiem, prawda, zawrotna suma. I teraz jakby ta refleksja, umiałeś podzielić się z Bogiem? Nie bój się, nie żaluj. Bóg cię nie zabrał. Jeżeli posłuchasz Boga, to Bóg da. Jeżeli po swojemu będziesz chciał z Nim się kłócić, nie narzekaj, że niebo się nie odzywa. Daj szansę dla nieba. Preświataja Bogorodice, spasi nas. Powiedz słowo, jak kiedyś w Kanie Galilejskiej za nas, że problem mają, że potrzebują czegoś, że chcą być Twoimi.
2: Ojcze Grzegorzu, Uspienie Preświętej Bogorodicy to już ostatnie z wielkich świąt w kalendarzu cerkiewnym.
3: Tak. Tak jak Rождество Bogorodicy rozpoczyna rok kalendarzowy, tak Uspienie go kończy.
2: Dziękuję bardzo. Z ojcem Grzegorzem Misiejukiem rozmawiam.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

O swoich wspomnieniach związanych ze świętem zaśnięcia przy Najświętszej Bogurodzicy mówił ojciec Grzegorz Misiuk, proboszcz parafii świętego Jerzego Zwycięzcy na Nowym Mieście w Białymstoku. A my wielkimi krokami zbliżamy się już do zakończenia dzisiejszego programu. Po przerwie pożegnanie ze słuchaczami i modlitwy wieczorne.